Mówiłem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ważą się losy orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. A Maja Chwalińska już w kraju na lotnisku witały ją tłumy kibiców. Paulina Nawrocka, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony Orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem profesora Walentego Baluka, politologa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
1: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
0: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie zaprezentowała się i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
2: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
0: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, by w przyszłości wygrywać turnieje.
3: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
0: Maja Chwalińska powróci na korty w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje. Dziś pogodnie, głównie na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W większości kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 20 stopni na północnym zachodzie, 28 w centrum, do nawet 29 na południowym wschodzie kraju.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chełmie przy ulicy Lwowskiej naprzeciw dworca PKS gospodynie wiejskie sprzedają tak zwane nadwyżki rolne. Urządzono tam stoiska handlowe, jednak kilka metrów dalej pozostawiono nieutwardzony kawałek placu. Po deszczu zamienia się on w bajoro błota i gnijących odpadków. Taki lokalny problem opisano na łamach sztandaru Ludu 6 sierpnia 1971 roku. Jak czytamy dalej, nieopodal usytuowany jest sklep z nabiałem, zakład krawiecki, punkt usługowy, miejscowej spółdzielni stolarzy i inne placówki. Chcąc się tam dostać i coś załatwić, trzeba więc brnąć po błocie, a gdy woda wyschnie, to przy najmniejszym podmuchu wiatru wdychać trzeba kłęby kurzu, który osiada również na produktach żywnościowych. W tej sytuacji należałoby dokończyć utwardzanie pozostałej części placu.
1: Kolejny obrazek, tym razem z historii ulicy Lwowskiej, niezwykle ważnej arterii. I tutaj też trzeba przypomnieć, że aktualnie w Muzeum Ziemi Chełmskiej jest prezentowana wystawa poświęcona ulicy Lwowskiej. W tej wystawie zwrócono uwagę na fakt, że właśnie w rejonie Lwowskiej głównie kupcy i handlarze się pojawiali i najczęściej z taką działalnością ta ulica się kojarzyła. Ten obrazek zaprezentowany w tej niewielkiej notatce też dotyczy handlu, bo rzeczywiście Lwowska w tym czasie funkcjonowała jako miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi korzystało z usług handlarzy i okolicznych rolników, którzy sprzedawali nadwyżki. Wypadałoby wyjaśnić, jednak rolnictwo funkcjonowało na zasadzie kontyngentów, a więc trzeba było dostarczać określone towary w systemie określonym, i w zasadzie tylko nadwyżki mogły być obiektem takiego handlu, ale jednak takie nadwyżki były i właśnie w rejonie Lwowskiej na targowisku można było je sprzedawać, a z racji tego, że zaopatrzenie w czasach PRL-u było różne, to oczywiście targowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ale niestety infrastruktura była dosyć problematyczna, bo rzeczywiście brak utwardzenia, błoto, kurz i tym podobne zjawiska. Niestety przez wiele lat z takim bałaganem w zasadzie też ten rejon, gdzie tak intensywnie handlowano, się kojarzył. Notatka ma charakter interwencyjny, czyli jest związana z apelem, aby jednak coś tutaj zrobić. Był to apel oczywiście do ówczesnych władz miasta Chełma, żeby zadbać o ten rejon, żeby jednak ci klienci w miarę w cywilizowanych warunkach mogli korzystać z tego targowiska. Pewne zmiany następowały oczywiście, ale jak to też ciągle podkreślamy, w czasach PRL-u ten handel też funkcjonował różnorodnie, i sporo problemów, często takich prozaicznych, z trudem rozwiązywano, ale to generalnie taki system niestety w tym czasie panował.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Dzisiejszy hit odkurzony w Radiu Bon Ton różni się od pozostałych. Dziś nie będziemy tańczyć, nie będziemy wspominać kolorowych lat 80. w blasku neonów. Dzisiaj w Wielki Piątek zatrzymujemy się. Chciałbym, abyśmy wspólnie wsłuchali się w dźwięki, które mają moc skłaniania do myślenia. Przed nami Sting i jego ponadczasowe Fragile.

utwór pochodzi z drugiego solowego albumu Stinga Nothing Like the Sun, wydanego w 1987 roku. Choć Sting kojarzony był wtedy z jazzującym popem i energią The Police, ta piosenka pokazała jego zupełnie inne oblicze. Filozofa z gitarą w ręku. Inspiracją do napisania tego utworu była tragiczna śmierć Bena Lindera, amerykańskiego inżyniera cywilnego, który został zabity przez bojówki kontras w Nikaragui. Sting, poruszony tą bezsensowną przemocą, napisał tekst, który stał się uniwersalnym protestem przeciwko agresji. W tekście padają słowa "On and on the rain will fall", sugerujące, że krew zmyje deszcz, ale pamięć o kruchości życia musi pozostać. Dlaczego ten utwór tak bardzo pasuje do dzisiejszego dnia? Bo jest oszczędny. Nie ma tu zbędnych efektów, nie ma krzyku. Sting sam zagrał tutaj na gitarze z nylonowymi strunami, co nadaje kompozycji niemal klasycznego latynoskiego charakteru. To utwór, który udowadnia, że najtrudniejsze prawdy o życiu najlepiej przekazuje się szeptem. Sting nagrał ten utwór w trzech wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej. Chcąc, aby jego przesłanie dotarło do serca Ameryki Łacińskiej, gdzie przemoc była wówczas codziennością. Fragile stało się utworem do zadań specjalnych. To właśnie tę piosenkę Sting wykonał 11 września 2001 roku podczas koncertu All This Time, który odbywał się w jego włoskiej posiadłości, dokładnie w dniu ataku na World Trade Center. Artyści chcieli odwołać występ, ale ostatecznie zdecydowali, że muzyka jest jedynym sposobem na ukojenie bólu. W Wielki Piątek te słowa nabierają dodatkowego znaczenia. Nic nie wynika z przemocy i nigdy nie mogło, śpiewa Sting. To lekcja pokory, której potrzebujemy w każdym roku, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy. Zostawiam Was z tą kruchą melodią. Niech ten hit odkurzony będzie dla Was momentem spokoju w tym zabieganym świecie. Dzięki, że jesteście z nami w Radiu Bonton. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i twoja muzyka.
12: Od poniedziałku do piątku, od 12.
13: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: To jest Bonton Radio.

0: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi poruczniku Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
0: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
2: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
0: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa. W związku z wizytą papieża w Hiszpanii, Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Hełm wciąż bez dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Czwarty konkurs na to stanowisko zakończył się bez rozstrzygnięcia. Spośród 3 kandydatów tylko jedna osoba spełniła wymagania formalne. Nie uzyskała jednak pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mimo problemów z obsadzeniem stanowiska trwa nabór uczestników do nowej placówki dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj w rejonie Brzeźna będą się odbywały ćwiczenia Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie terminalu przeładunkowego TZ. Sprawdzane będą procedury reagowania na sytuacje kryzysowe. Organizatorzy podkreślają, że działania są zaplanowane i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Archeolodzy kontynuują badania wokół zamku w Krupem, odsłaniając kolejne ślady jego wielowiekowej historii. Prace prowadzone od września ubiegłego roku już przyniosły interesujące odkrycia, dokonane wspólnie przez specjalistów i pasjonatów historii. O czym więcej za niecałe pół godziny, do usłyszenia w wiadomościach lokalnych o 7.30.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Najwięcej słońca dziś na wschodzie. W pozostałej części Polski będzie sporo chmur. Mogą się pojawić również przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z gradem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 30 na wschodzie kraju.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Dzień dobry, kłaniam się niziutko. 9 czerwca właśnie przed nami do zrealizowania. Cały dzień, oby nie ciężki. Nie witam Was, Fox. No i zapraszam, jak zwykle z Wami jestem do samego południa. Na zegarach już 6 po godzinie 7.

0: Wyrywamy sobie kartkę z kalendarza z 8 dniem czerwca, bo już mamy w zasadzie od ponad 7 godzin 9 czerwca. Mamy dzisiaj wtoreczek, no i sprawdzamy, kto obchodzi swoje imieninki. Felicjan, Pelagia, proszę bardzo, już teraz do cukierni po torcik powinni lecieć, albo chociaż po jakieś cukierki, prawda? W niektórych kalendarzach możecie również znaleźć informację, że swoje imieniny obchodzi Anna, Richard, Józef, Sylwester, Sylwestra. No, sporo tych osób. I gdyby tak z każdym trzeba było świętować, no to mogłoby się tłocznie zrobić pod niektórymi sklepami. No dobra, co tam jeszcze ciekawego? A, nietypowe święta. Jest ich sporo. Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, tak jest, no i Dzień Trójkąta Koralowego. Jest jeszcze tu na samym dole takie krótkie przysłowie. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No i tu nie do końca bym się z tym zgodził, bo jakaś pełnia najbliższa to dopiero 30 czerwca, a my tu na ten tydzień, jak zresztą słyszeliście w naszych prognozach pogody, niestety zapowiadamy zmianę i to rychłą pogodową. Minęła 7:11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Bontonowe, dzień dobry na 104,9 FM. Kto już nie śpi? Nie mówcie, że wam pełnia przeszkadza, bo na pełnię jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo następna, najbliższa, 30 czerwca. A jak czytamy w kartce z kalendarza, przysłowie na dzisiaj, w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No, z tego co słyszeliście w naszych prognozach pogody, bądź jeszcze nie słyszeliście, nadchodzi zmiana pogodowa. Zmiana nie na lepsze, na gorsze, i to dużo gorsze, bo w tym tygodniu będzie zimno. No, będzie chłodnie, bo temperatury spadną poniżej 20 stopni, albo mocno się do tych 20 zbliżą. Mogą też w tym tygodniu pojawiać się burze, spore opady deszczu. No, nie za ciekawie to wszystko wygląda, ale też powoli trzeba się przyzwyczajać, no bo przecież jest to taki okres, kiedy w czerwcu faktycznie zaczyna się pojawiać dużo więcej tych burz, no i nie będzie wcale lepiej i łagodniej. Dlatego dzisiaj w naszym programie postaramy się sprawdzić, przypomnieć w zasadzie takie wskazówki dotyczące tego, jak taką burzę przetrwać, bo powinniśmy znać takie dość podstawowe zasady. Minęła 7:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama.
3: Przygotowani? Jak to nie wiecie na co? No co wy, o tej porze zawsze o 7.30 najświeższe lokalne wiadomości. Posłuchajcie.
4: Zapraszam na wiadomości.

0: Lokalne Radia Bonton, jest 7.30, przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Dzień dobry. Kolejny nabór na stanowisko dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie zakończył się fiaskiem. Tym razem wpłynęły 3 zgłoszenia, jednak tylko jedna osoba spełniła wymagania formalne, ale i ona nie spełniła oczekiwań, co stwierdzono po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem. To był już 4 raz, gdy miasto próbowało znaleźć osobę kompetentną do prowadzenia nowej placówki w Chełmie. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ma zapewnić 20 miejsc dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 5 całodobowych oraz 15 dziennych. Placówka ma pełnić funkcję opiekuńczą i rehabilitacyjną. Na jej budowę miasto otrzymało 3 miliony złotych dofinansowania. A miasto szuka osoby z wyższym wykształceniem, minimum 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przewidziane wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych brutto. Dyrektor ma odpowiadać m.in. za organizację pracy centrum, zatrudnienie personelu, dokumenty wewnętrzne, plany finansowe i bieżące funkcjonowanie placówki. Jeśli dzisiaj w rejonie Brzeźna zauważycie większą liczbę wozów strażackich i pojazdów ratowniczych, nie ma powodów do niepokoju. Na terenie terminalu przeładunkowego TZ będą trwały ćwiczenia służb związane z realizacją zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka. Działania potrwają do godziny 14 i mają na celu sprawdzenie procedur oraz współpracy służb w sytuacjach kryzysowych. Organizatorzy podkreślają, że ćwiczenia są w pełni kontrolowane i nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Dzisiaj w Świerżach rozegra się 4. bieg Aleją Grabową o Puchar Wójta Gminy Dorohusk. Wydarzenie jest organizowane przez miejscową szkołę podstawową i ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także integrację osób z różnych szkół i środowisk.
2: Uczniowie będą rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
0: Mówił Sebastian Kogut, koordynator wydarzenia oraz nauczyciel ze szkoły podstawowej w Świerżach. Uczestnikom życzymy powodzenia. Od września ubiegłego roku trwają prace wokół zamku w Krupem, które mają na celu odsłonięcie tajemnic tej budowli sięgającej jeszcze XVI wieku. Na początku prace obok archeologów rozpoczęli entuzjaści historii. No i wspólnymi siłami udało się dokonać kilku znalezisk jeszcze na etapie porządkowym. O jednym ze znalezionych tam przedmiotów opowiada dr Konrad Grochecki z Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie, który kieruje pracami.
3: Podczas ostatniego wyjścia w teren została znaleziona zawieszka. Ja się tej zawieszce zacząłem przyglądać i okazało się, że jest wyobrażeniem bogini Frej. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest to skandynawski zabytek, tylko na zamku w Krupem. Problem jest w tym taki. Okazuje się, że takie zawieszki mają również swoje repliki. I okazuje się, że jest to mosiądz. Oczywiście był w średniowieczu, ale nie był taki popularny. Charakteryzował się po prostu innym składem. Problem jest jednak taki, że te powierzchniowe badania metaloznawcze powodują takie pewne zakłócenia. Nie wiemy dokładnie, musimy przeprowadzić inne, już takie inwazyjne badania, które pokażą, z czego faktycznie ona się składa i czy jest z czasów współczesnych, czy z czasów jeszcze właśnie tych z okresu wikińskiego.
0: Badania mają odkryć finalnie historię regionu krasnostawskiego z minionych wieków, a wokół zamku w Krupem ma też dojść do rewitalizacji. Plany wokół ruin i inne badania prowadzone w okolicy zostały omówione w rozmowie z doktorem Grocheckim, którą możecie znaleźć na stronie radiobonton.pl.
1: Bonton Radio.

0: Specjalista od rzeczy naprawdę przeróżnych. Naprawi auto, rower, pralkę, dosłownie wszystko. Człowiek o wielu talentach. Już teraz na naszej antenie Marcin Petruk z najświeższymi informacjami dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to od jutra aż do przyszłego tygodnia czekają nas deszczowe dni. Będzie to zarazem weryfikacja tego, jak działają filtry w naszych samochodach i czy są na tyle sprawne, żeby nie doprowadzały do parowania szyb. To niedaleka przyszłość, natomiast obecnie, jeżeli kierujecie się do centrum Chełma, na części ulic mamy jeszcze nieco większy ruch. Tyczy się on między innymi Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, Hrubieszowskiej, Rampy Brzeskiej oraz Alei Armii Krajowej. Na Przemysłowej prowadzone są prace drogowe, końca dobiegają one na Kilińskiego, zaś na wyjeździe z Chełma na Włodawą nadal obowiązuje ruch wahadłowy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Hrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
13: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
12: Serio?
13: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
12: I co? Udało Ci się sprzedać?
13: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
14: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.
10: Czas dołożyć trochę w programie Bonton na dzień dobry, 10 minut przed godziną 8 sportowych emocji, no bo przed nami dość poważny finał. Finał sezonu w chełmskiej klasie okręgowej. No, po przedostatniej kolejce walka o taki bezpośredni awans do czwartej ligi wciąż trwa. No i liderująca Eko Różanka przegrała na wyjeździe z Łodawianką 0-2. No i jej przewaga nad Astrą Leśniowice stopniała do zaledwie jednego punktu. Astra oczywiście nie zmarnowała swojej szansy, pokonując Spartę Rejowiec Fabryczny aż 5-1. Bohaterem spotkania był Borys Ostapenko, który skompletował hat-tricka nawet. Dzięki temu drużyna z Leśniowic zapewniła sobie też co najmniej drugie miejsce. No i do ostatniej kolejki przystąpi z realnymi szansami na awans. W innych meczach, słuchajcie, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, bo tam również wy znajdziecie więcej w temacie sportu. Kłos gmina Chełm wygrała z bratem Siennica Nadolna 3-2. A po więcej wyników innych spotkań zapraszam. Odwiedźcie nas supertydzień.pl. A mi coś się wydaje, że w klasie okręgowej kalkulatory już są rozgrzane niemalże do czerwoności, a bateria może paść dopiero po ostatnim gwizdku sezonu.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
8: Tato, słyszałeś o ACR?
9: A co to jest ACR?
10: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
8: To tu, gdzie ten robot?
10: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
13: To jest Bonton Radio.

0: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu CEU. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
1: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
0: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
2: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
0: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta-Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowochucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
3: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No, mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
0: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Upały będą nam dziś towarzyszyły w większości miejsc w Polsce. Dodatkowo wszędzie może padać deszcz, a prawie wszędzie mogą pojawić się burze. Maksymalnie nawet 30 stopni na termometrach.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Dzień dobry, już 8, a nawet 8:05. Kłaniam się niziutko, jak zwykle w programie I Wszystko Gra, Budzi Was Pops.
7: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I Wszystko Gra. Wszystko Gra.
11: Gość radia Bonton. Coraz więcej Polaków odkrywa szycie na nowo. Nie tylko jako praktyczne hobby, ale też sposób na odpoczynek od ekranów, wyciszenie i pomysł na własny biznes. Z tej okazji dzisiaj porozmawiamy w naszym studiu z panią Martą Zagożdżą, założycielką wearmeup.club, która od lat pokazuje, że maszyna do szycia może stać się zarówno narzędziem kreatywności, jak i początkiem zawodowej zmiany. Zapraszam was bardzo, Kinga Miszczyk. Dzień dobry, pani Marto.
12: Dzień dobry, pani Kingo. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
11: Tak się złożyło, że ja z szyciem mam dużo do czynienia, w sumie to od małego, kiedy to widziałam, jak mama szyła różne rzeczy. I bardzo fajnie się złożyło, że jest pani dzisiaj, także...
12: Ja jestem też bardzo zadowolona, bo rozmowa o szyciu z osobą, która szyje, jest po prostu taką bardziej rozwijającą, bo mamy ten sam, wiemy co to znaczy, tak. I widać tą frajdę w oczach.
11: Te same fiobiździu, ja bym to nazwała.
12: To samo fiobiździu, taką samą zrajawkę, tak. Dokładnie.
11: Pani Marto, ja tu mam przygotowane pytania, ale tak pomyślałam sobie, czy pamięta pani pierwszą rzecz, którą pani zobaczyła uszytą przez kogoś dla pani, bądź sama pani uszyła? Bo ja mam taką i chciałam właśnie spytać o pani.
12: Ja mam dwie takie rzeczy, bo mam dwa wspomnienia. Pierwsze jest takie zupełnie dziecięce, kiedy jeszcze jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna, wczesna podstawówka, dostałam taką maszynę zabawkową, taką dla dzieci.
11: Też taką miał.
12: Dokładnie, to było przesłodkie, przecudowne. Uwielbiałam się z nią bawić i szyć ubranka dla moich lalek, bo to tyle wystarczało. I pamiętam sukienkę dla lalki, ona była obłędna, była czerwona, białe groszki z jakiejś starej sukienki mamy. To pamiętam takie wspomnienie dziecięce. I potem rzeczywiście gdzieś w tym pędzie i w tym wszystkim, że tyle ubrań było w sklepach, gdzieś to szycie odeszło na drugi plan. A potem powróciło. I to powróciło w sposób bardzo praktyczny, bo kupiliśmy dom. No i do tego domu kupiliśmy firany i zasłony. No i ich podszycie poszłam do punktu krawieckiego. No i wtedy usłyszałam taką kwotę, że popatrzyłam na mojego męża, jedziemy kupić maszynę, zrobię to sama. I rzeczywiście tak zrobiłam. I po 3 czy 4 godzinach siedzenia przy maszynie okazało się, że potrafię, że to jest w ogóle frajda niesamowita. I zrobiłam to w porządku, ale potem właśnie poszłam na kurs krawiecki, żeby już doskonalić swoje umiejętności i robić to dobrze. I uwaga, zaczęłam od szycia bluzki sylwestrowej z tkaniny cekinowej.
11: To raczej ręcznie, a nie maszyną, więc chciałabym...
12: Kilkanaście złamanych igieł, ale tak i tak hitem było to, że marzyło mi się, żeby to była bluzka z długim rękawem. Natomiast źle zinterpretowałam wykrój, bo po prostu wydawało mi się, że żeby wydłużyć rękę, wystarczy pociągnąć prostą dłużej. Tylko problem pojawił się wtedy, kiedy dłoń nie przeszła mi przez wylot rękawa.
11: Znam ten ból naprawdę. Jeżeli państwo szyją, panowie bądź panie, wiecie o co chodzi. Ja miałam tak ze spodniami zrobionymi nomen omen z zasłony mamy. Nie weszły mi nogi, nie weszła mi pupa do wyrzucenia. Także takie historie są. To teraz przejdźmy do tych poważniejszych rzeczy. Jak pani myśli, dlaczego szycie stało się jedną z najszybciej rosnących pasji w Polsce? Bo widzimy, że coraz więcej osób na przykład swoje zabawki szyje, worki. Ja też worki i wnerki się bawiłam. Przecudowna rzecz. Wszywanie zamków i te sprawy, to wiadomo o co chodzi.
12: Tak, dokładnie.
11: Tak. Jak pani myśli, dlaczego?
12: Myślę, że powodów jest kilka. Do głównych należy, myślę, poczucie sprawczości. Mało mamy takich okazji, takich sytuacji, w których możemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś od A do Z. Zazwyczaj jesteśmy jakimś elementem większej całości, czy w pracy, czy w domu. A tutaj mówimy o czymś, że my mamy skrawek materiału, z którego my sami, tymi ręcyma, robimy cuda. To jest jedna rzecz. Druga to jest relaks. Dużo czasu, naprawdę życie dzisiaj pędzi okrutnie. Żeby się zatrzymać i nie robić tego z ekranem w ręku i z telefonem, jest dość trudno. Dlatego mnóstwo ludzi, nie wiem, zaczyna biegać, ćwiczy, spędza czas z rodziną na planszówkach, ale jak się okazało, i to pokazały badania, hobby, szycie jest, znajduje się w top 5 hobby w Polsce. Bo to jest ten relaks, to jest ten czas tylko dla mnie. Tylko ze mną. A jeszcze jak przy okazji powstają rzeczy dla naszych bliskich, bo proszę sobie wyobrazić taką radość z torby uszytej dla przyjaciółki, przyjaciela, kogoś z rodziny. No prezent jedyny w swoim rodzaju. Takiej torby się nie kupi. A też pani właśnie słuszną rzecz zauważyła, że nadajemy bardzo często dzięki szyciu drugie życie danej rzeczy.
11: Dokładnie.
12: Bo czy dziurawa koszula musi trafić do kosza na śmieci?
11: Nie musi.
12: Dokładnie. To my o tym zdecydujemy i to jest naprawdę ogromna frajda powiedzieć o sobie, że jestem twórcza, umiem spędzać czas w sposób jakościowy, widzę efekt swojej pracy i jest on niesamowity.
11: Tak, nawet jeżeli ten szef jest krzywy,
12: tego nie widać.
11: Zaczynamy, tak? To jednak to jest. Można zacząć od poszewek na przykład, tak? Jaśków.
12: Tak. Jeszcze ja też bardzo lubię polecać, żeby zaczynać od gumek. Takich gumek, które się pięknie po polsku nazywają scrunchy, nie ma na to innego, nie znalazłam na to innego określenia. To są takie gumki materiałowe, gdzie w tunel wprowadza się gumkę. To jest taka gumka, która nie szarpie włosów.
11: One były modne w latach 90.
12: I one teraz wracają. Tak. I uwaga, uszycie takiej gumki dla amatora to jest jakieś 15 minut. Więc potrzebujemy do tego maszynę, starą tkaninę naprawdę, jakąkolwiek, bo tutaj się i sprawdzą i frotę, i bawełna, i len, jak tylko nas wyobraźnia poniesie, i kawałek zwykłej gumy, takiego białego paska, to koszt tego to jest, nie wiem, 50 groszy. A obdarowujemy na przykład wszystkie swoje przyjaciółki.
11: Można pójść na przykład do second handu, kupić coś fajnego, fajny materiał, bo nie musi być nowy, prawda?
12: Nie, absolutnie. My zresztą zalecamy, żeby właśnie nadawać to, bo to jest znowu, szanujmy siebie, szanujmy środowisko. Branża modowa jest jednym z większych problemów naszej planety, jeśli chodzi o śmieci, dlatego że my kupujemy, to się nazywa, to jest takie zjawisko nazywane fast fashion. Ta moda jest szybka. Dzisiaj widzą, kiedyś były kolekcje, była kolekcja wiosna, lato, jesień, zima. Dzisiaj jest kolekcja styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, tak? I to jest ten problem. A kto z nas nie spotkał się z sytuacją, w której kupujemy jakiś t-shirt, jakąś daną rzecz, pierzemy ją dwa razy i ona naprawdę się nie nadaje do założenia. W momencie, w którym szyjemy sobie coś samemu albo korzystamy, nie wiem, z krawca, my wiemy, co to jest za materiał. My wiemy, jak on się zachowuje. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ubrania, które szyję, ja je noszę jakoś inaczej. Jakoś tak troszkę więcej mam do nich serduszka i rzeczywiście jakoś tak dłużej są ze mną, to na pewno.
11: Bo to jest takie, to jest moje.
12: To jest moje.
11: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
7: Gość Radia Bonton. Reklama.
13: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preinstalowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
14: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
15: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
16: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
17: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
18: Reklama. Będę radio. Sama. Dzień dobry. To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

Halo Polacy, rodacy, chodzicie jeszcze do biblioteki, czy już nie? Zakończenie roku, pewnie młodzież też sobie odpuściła i świecą pustkami w biblioteki. Czy aby koniecznie? Sprawdźmy to już teraz. Jak często w takim razie Polacy sięgają po książkę? Jedną książkę w roku. Tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest podobno też stabilny, jak pokazują zresztą badania. Jest też grupa czytelników, którzy po książki oczywiście sięgają częściej, no to nie ulega też dyskusji. Czytają sobie 7 lub nawet więcej książek rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej. A gdybyście chcieli wesprzeć jeszcze te raporty i troszeczkę podnieść statystyki, no to dawajcie. Dzisiaj po południu książeczka, a wieczorkiem przy rytmach Radia Bon Ton, w wygodnym fotelu, na balkonie, w ogrodzie, nad rzeką. Poczytajcie sobie na spokojnie coś miłego. 104,9 Bon Ton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsat-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
6: Mam wrażenie, że najwięcej w sporcie dzieje się w weekend, ale też w tygodniu jakieś wydarzenia sportowe na pewno mają miejsce. A jak nie wydarzenia typu mecze i tak dalej, no to przecież treningi czy coś, na pewno coś się dzieje. A właśnie, przypomniałem sobie, dzisiaj mam trening po południu i bym zapomniał. Ale dobrze, w temacie sportu zostajemy, bo Marcin Petruk dla was przygotował szczegóły tych wiadomości. Proszę bardzo, oddajemy mu głos.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. W sobotę rozstrzygnie się, który z zespołów awansuje z chełmskiej klasy okręgowej do czwartej ligi. Po przedostatniej kolejce straty do Ekoróżanki odrobiła Astra Leśniowice, tracąca

0: do lidera już tylko jeden punkt. Ów lider natomiast wrócił z pustymi rękoma z Włodawy, gdzie 0-2 uległ miejscowej włodawiance, mówi trener Patryk Błaszczuk.
1: Od początku widzieliśmy, że Włodawianka się nastawi defensywnie i próbowała grać z kontrataku. My o tym wiedzieliśmy, weszliśmy w mecz słabo. Od pierwszej do, można powiedzieć, 90 minuty wyglądaliśmy przeciętnie, bo nie wyglądało to, jak miało wyglądać. Zagraliśmy słaby mecz, Włodawianka lepiej wyglądała w defensywie, bardziej chciała. My troszkę sobie podeszliśmy do tego meczu, może nie lekceważająco, ale może mało walki było, więc ten mecz trochę boli, ale jeszcze mamy jedną szansę, więc...
0: Ostatni mecz rundy wiosennej Ekoróżanka rozegra z rezerwami Chełmianki, zaś Astra Leśniowice zmierzy się na wyjeździe z Ruchem Izbica, który z kolei w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisował właśnie z drugim zespołem biało-zielonych, wspomina trener Roman Blonka.
2: Ten mecz był pod nasze dyktando, ale niestety nieskuteczność mieliśmy ogromną. Mieliśmy chyba 6 sytuacji 100%, nie wykorzystaliśmy ich. Drużyna przeciwna miała jedną sytuację pod koniec meczu, też nie wykorzystali. Ten mecz zakończył się wynikiem 0-0.
0: Okręgowe zestawienie zamyka Vitrum Wola Okruska, które w ostatnim meczu rundy wiosennej zmierzy się z Włodawianką. Początek czerwca aktywnie minął reprezentantom chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Prezes klubu, sensei Bartłomiej Zakrzewski, ma za sobą 7. edycję seminarium szkoleniowego Black Belt w Siemianowicach Śląskich pod okiem Shihana Yujishina.
3: Jest to ekspert w dziedzinie kata. Na szkoleniu omówione zostały szczegóły dotyczące poszczególnych technik wykonania układów kata, jak i ich zastosowanie w praktyce. Ponadto Shihan Yuji zwrócił uwagę na dynamikę wykonywania technik, jak i na ich prawidłowość. W szkoleniu udział wzięło ponad 100 uczestników.
0: Mówił Bartłomiej Zakrzewski. W tym samym czasie chełmska Satori była organizatorem turnieju karate dla swoich podopiecznych w ramach sportowego świętowania Dnia Dziecka.
3: Udział w nim wzięło blisko 120 dzieci ćwiczących w naszym klubie. Była to doskonała okazja dla najmłodszych dzieci, które pierwszy raz mogły stanąć na tatami i zmierzyć się zarówno z przeciwnikiem, jak i z własnymi słabościami. Każde dziecko stanęło na podium i otrzymało okazały puchar. Turniej odbył się w szkole podstawowej w Żółtańcach, a oficjalnego otwarcia dokonała pani dyrektor Edyta Misiura.
0: Kolejne zmagania, w których wychowankowie chełmskiej Satori powalczą o medale, rozegra się 20 czerwca.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Kierowcy spoza Unii Europejskiej coraz częściej przekraczają prędkość na polskich drogach. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w zeszłym roku tacy zmotoryzowani popełnili 120 tysięcy wykroczeń z ponad 1 300 000, które zostały zarejestrowane przez fotoradary. Najliczniejszą grupę wśród amatorów zbyt szybkiej jazdy stanowili obywatele Ukrainy, bo wystawiono im ponad 77 tysięcy mandatów, natomiast największy spadek odnotowali kierowcy z Białorusi, którzy ujrzeli łącznie 7400 blankietów.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Przypominam, szanowni kierowcy, że jeśli złamiecie kilka przepisów, które zostały wpisane na taką czarną listę, no to nie będziecie mogli skasować swoich punktów karnych, no i będzie jeden wielki kłopot, więc jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. Kto nie wie, ile ma punktów karnych, to może sobie wejść w aplikację mObywatel i tam to zweryfikować, tam to sprawdzić. Natomiast ja jako dobry wujek sprawdziłem też dla was, ile trzeba będzie zabulić za szkolenie, jeśli będziecie chcieli sobie takie punkty zredukować, no to przyznaję szczerze, ja jestem w szoku, bo są to kwoty blisko 1000 zł. To jest, no, to nie jest dniówka, to jest kilka dniówek. Także naprawdę nie opłaca się kompletnie łamać przepisów. Jeszcze gdyby ich było na tyle dużo, żebyśmy jeszcze złapali jakiś mandat na sumę, nie wiem, 2-3 tysiące złotych, no to jest tragedia. Wtedy cały miesiąc pracujemy za darmo. Nawet przez moment nie chce mi się nawet wyobrażać, co może czuć taka osoba. Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont. W Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
1: Jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęckiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek sił operacji specjalnych Ukrainy nazwy Bohater UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
0: Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
3: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
0: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Długi czerwcowy weekend na drogach Lubelszczyzny przyniósł 18 wypadków. Funkcjonariusze przez 5 dni prowadzili wzmożone kontrole na drogach regionu. O ich efektach więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. W tym wydaniu również ciekawa historia sprzed 80 lat. To właśnie wtedy ulicami Londynu przeszła parada zwycięstwa, upamiętniająca zakończenie II wojny. Wśród uczestników był tylko jeden Polak, pochodzący ze Stołpia porucznik Jan Stangryciuk. Jak powstawało nowe miasto i jaką rolę w rozwoju Chełma odegrała kolej? O tym będzie można dowiedzieć się podczas spotkania w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta. Gościem wydarzenia dziś o 11 będzie historyk Magdalena Mąka. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o planie na tegoroczne Dni Włodawy. Początek już w piątek.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Sporo burz pojawi się dzisiaj w Polsce, miejscami nawet z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura w ciągu dnia sięgnie prawdopodobnie 30 stopni. Najchłodniej dziś na Pomorzu Zachodnim, tam tylko 20.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Minęła już 9:06, a my za momencik sprawdzimy, co tam ciekawego na naszym portalu supertydzień.pl. Ale nieco wcześniej najnowszy odcinek Witamina FM przygotował i przedstawi Jan Zieliński. Tak, oczywiście, z tych Zielińskich.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj trochę o zdrowiu, a trochę o ruchu drogowym. Resort infrastruktury zdementował informację o obowiązku wyposażenia aut osobowych w apteczki. Janek Zieliński, zapraszam. W ostatnim czasie zaczęły się pojawiać informacje, wedle których od początku czerwca miał wejść obowiązek wyposażenia aut osobowych w apteczki z wyposażeniem medycznym. Od 2003 roku zniesiono obowiązek posiadania apteczki w samochodach osobowych i póki co ten obowiązek jeszcze nie powraca. W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, wedle których taki zapis ma powrócić i to od początku tegorocznych wakacji. Ministerstwo Infrastruktury jednak zaprzecza, taki obowiązek nie wchodzi na ten moment, co nie znaczy, że nie trwają prace nad przywróceniem go. Na ten moment nie mogłem jednak znaleźć oficjalnego projektu, ogłoszeń w tej sprawie. Jedyne co, to nieoficjalne doniesienia i domysły. Nie znaczy to jednak, że nie warto takiej apteczki przygotować. W Polsce uznawany jest niemiecki standard DIN, uznawany w większości krajów Unii Europejskiej. Taka apteczka musi być oznaczona zgodnie z zaleceniami, czyli musi mieć biały krzyż, biały plusik na zielonym tle. Musi też zawierać kompresy, opaski elastyczne, chusty i plastry, nożyce z zaokrąglonymi końcami do przecinania pasów czy tekstyliów, termiczny koc, maseczki i rękawice winylowe. Nie ma tutaj obowiązku posiadania leków czy płynów do odkażania. Z racji warunków atmosferycznych mogą one ulec osłabieniu i mogą nie być tak skuteczne. Tak więc za brak takiego zestawu nie dostaniecie mandatu. Ten w wysokości 500 zł grozi za brak trójkąta i gaśnicy. Także brak takiego zestawu nie zaszkodzi, ale warto też pomyśleć o kursie pierwszej pomocy, by oprócz wyposażenia mieć też umiejętności. No ale oczywiście życzę Wam, żebyście przejechali przez nasze drogi bezpiecznie. Tutaj szczególnie pozdrawiam z tego miejsca kierowców, którzy przemierzają trasy w okolicach Chełma i nie tylko i mają włączone Radio Bon Ton. Dzięki Wam za dzisiaj, życzę miłego dnia i zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry, moi drodzy, na 104,9 FM. Ale my też w międzyczasie, nie tylko słuchając muzyki, spędzamy sobie miło czas, ale również przeglądając to, co tworzą nasi dziennikarze i zamieszczają na naszym portalu supertydzień.pl. No i czytam właśnie, że w Chełmie ruszył przetarg na budowę nowego bloku komunalnego przy Fabrycznej. Będzie to inwestycja, która przynosi mieszkańcom nawet 50 nowych lokali. No i jest też częścią większego programu rozwoju miejskiego budownictwa mieszkalnego. Taki pięciokondygnacyjny budynek będzie miał 4 piętra mieszkalne, nawet podziemna kondygnacja będzie z komórkami lokatorskimi i tak dalej. Realizacja 20 milionów złotych, dofinansowana z funduszu dopłat w ramach programów pewnych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą szczegóły mam dla Was na naszym portalu supertydzień.pl. Skoro ruszył przetarg, no to pierwsze kroki do realizacji tego zadania już są poczynione w zasadzie. No i dobrze, niech budują jak najwięcej, no i też żeby nie zapomnieli o miejscach parkingowych. Najlepiej to podziemnych, bo te naziemne to już się nam tak mocno skurczyły, że może być ciężko z parkowaniem, wiecie o co chodzi. Dlatego no, dla wygody mieszkańców pasuje, żeby to były garaże podziemne. Bo na niektórych osiedlach, w niektórych miastach w naszym kraju mam wrażenie, że cenniejsze właśnie są miejsca parkingowe, postojowe niż samo mieszkanie. No bo człowiek zdenerwowany już po pracy, zmęczony, chce iść do domu, odpocząć, zrelaksować się, a tu człowiek musi szukać czasami nawet pół godziny albo i lepiej miejsca na zaparkowanie swojej fury. Ale dzisiaj nawet rano rozmawiałem z moim kolegą Jackiem, który bardzo często wyjeżdżał kiedyś do Hiszpanii. To mówi, że tam to dopiero są cuda z parkowaniem. Jak nie walniesz w zderzak w przód i w tył innego samochodu, który jest zaparkowany równolegle, to nie wiedziesz. Wszystkie auta porysowane. No, my Polacy byśmy się tam na pewno nie odnaleźli, no bo my lubimy jednak mieć samochody nawet bez jednej ryski. Nawet te 20-letnie. W szczególności ci, co kupują te samochody, bardzo lubią, jak auta nie mają żadnych rys.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Lokalne wiadomości, one wam powiedzą, co u nas się ważnego dzieje, co może się wydarzyć i tak dalej. Także warto być razem z nami właśnie o tej porze, 9:30.
7: Jest 9:30, lokalne wiadomości Radia Bonton, przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Długi czerwcowy weekend na drogach Lubelszczyzny nie należał do najbezpieczniejszych. Od 3 do 7 czerwca w regionie doszło do 18 wypadków. Jedna osoba zginęła, 24 zostały ranne. Policjanci odnotowali też 193 kolizje. Niepokojące są również wyniki kontroli trzeźwości. W ciągu tych 5 dni funkcjonariusze zatrzymali aż 98 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Przez cały długi weekend na drogach województwa lubelskiego pracowały wzmożone patrole ruchu drogowego. Policjanci kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Mimo licznych kontroli i policyjnych apeli, statystyki pokazują, że wielu uczestników ruchu wciąż lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. 8 czerwca 1946 roku ulicami Londynu przeszła wielka parada zwycięstwa upamiętniająca triumf aliantów w II wojnie światowej. Dlaczego powracamy do tego momentu? Otóż wśród tysięcy uczestników znalazł się tylko jeden Polak, urodzony w Stołpiu, Jan Stangryciuk. Jego obecność była wyjątkowa, bo żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie ostatecznie nie zostali dopuszczeni do udziału w defiladzie na skutek powojennych napięć politycznych. Jan Stangryciuk maszerował jednak w londyńskiej paradzie dzięki przynależności do elitarnego klubu Świnki Morskiej, Stowarzyszenia Lotników Ciężko Poparzonych podczas służby wojskowej. Urodził się 18 kwietnia 1922 roku w Stołpiu. W latach 30. wraz z rodziną wyemigrował do Argentyny, gdzie pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, między innymi jako kierowca traktora. Po wybuchu II wojny światowej postanowił włączyć się do walki o wolność ojczyzny.

0: We wrześniu 1941 roku zgłosił się jako ochotnik do służby wojskowej, składając podanie w polskim konsulacie w Buenos Aires. Następnie drogą morską dotarł do Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w wojskach pancernych, jednak wkrótce został przeniesiony do polskich sił powietrznych. Tam rozpoczął szkolenie na strzelca pokładowego. Przełomowym momentem w jego życiu okazał się 2 października 1942 roku. Podczas szkolnego lotu nawigacyjnego na bombowcu Wellington doszło do awarii silnika. Maszyna rozbiła się w miejscowości Wrighton i stanęła w płomieniach. Mimo śmiertelnego zagrożenia Stan Gryciuk próbował ratować pozostałych członków załogi. Dwaj piloci zginęli jednak na miejscu. Sam przeżył katastrofę, ale doznał bardzo rozległych poparzeń twarzy i dłoni. Po demobilizacji w 1948 roku zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. Przez kolejne lata pracował w Londynie. Był portierem hotelowym, pracownikiem przemysłu gumowego, a następnie przedstawicielem handlowym w branży elektrycznej. W tej ostatniej profesji przepracował 22 lata, pozostając aktywnym zawodowo aż do przejścia na emeryturę. Porucznik Jan Stan Gryciuk zmarł 22 października 2023 roku w Londynie w wieku 101 lat. Spoczął na cmentarzu Gunnersbury.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak powstawało jedno z najbardziej interesujących założeń urbanistycznych międzywojennego hełma, jaką rolę odegrała kolej w rozwoju miasta i dlaczego osiedle dyrekcji kolei państwowych do dzisiaj budzi zainteresowanie historyków? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas dzisiejszego spotkania w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta. Tym razem uczestnicy przeniosą się do czasów, gdy na mapie Chełma zaczęło powstawać tak zwane nowe miasto, czyli osiedle zaprojektowane dla pracowników Dyrekcji Kolei Państwowych. Gościem spotkania będzie Magdalena Mąka, pracownik działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej, badaczka dziejów miasta oraz autorka publikacji i wystaw poświęconych temu wyjątkowemu osiedlu. Spotkanie odbędzie się dziś o 11 w sali widowiskowej biblioteki. W weekend odbędą się Dni Włodawy połączone z uroczystym otwarciem zbiornika Okopiec.
2: Na scenie wystąpią między innymi Izabela Trojanowska, Miły Pan, To Nasz Band, Pawkins i Nie Okiem Znani.
3: To jednak nie wszystko. Czeka na Was także strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. Dodatkowo w sobotę będziemy świętować jubileusz 50-lecia zespołu tańca ludowego Polesie. Uroczystość odbędzie się w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.
0: Mówią Aleksandra Ogłaza oraz Paweł Pięcio z Włodawskiego Domu Kultury. Świętowanie rozpocznie się już w piątek o 18:00 akcentem kulturalnym w holu Włodawskiego Kina, gdzie zaplanowano uroczysty wernisaż wystawy dioram militarnych autorstwa Macieja Kalinowskiego. Natomiast oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi w sobotę o 16:00 na Okopcu.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: A czymże życie byłoby bez koncertów, bez spotkań, bez takich właśnie wydarzeń, gdzie można zapomnieć o tym wszystkim, co nas gdzieś tam może i przytłacza. Gdzie coś ciekawego się dzieje, o tym wie nasza koleżanka. Serdecznie zapraszamy. Najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury już teraz.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej Różnorodni w sztuce. Więcej szczegółów zdradzi Anna Buczko, prezes Stowarzyszenia Twórczego Pasja w Chełmie.
4: 28 lat wspólnej drogi, 28 lat jako stowarzyszenie, 19 malarzy i 19 światów. Łączy nas pasja, dzieli nas prawie wszystko. Wszystko inne, charakter, bagaż życiowy, wykształcenie, zawód, doświadczenie. I właśnie w tej różnicy rodzi się siła, bo Różnorodni w sztuce to nie tylko tytuł, to my. Na płótnach zobaczysz osobowość, styl, technikę, kolor, wrażliwość. Czasem marzenie, czasem bunt, zawsze prawdę. Od pejzażu po abstrakcję, od cichego szeptu akwareli po mocny głos oleju. Każdy obraz to odcisk palca artysty. Stowarzyszenie Twórcze Pasja to więcej niż grupa. To 28 lat rozwoju. To miejsce, gdzie talent spotyka się z przyjaźnią, gdzie wspólnie się wspieramy, motywujemy i rośniemy. Serdecznie zapraszam.
3: Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających aż do 13 czerwca, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.
17: Jeszcze po ulicach chodzą plotki, że obowiązkowo trzeba mieć apteczkę w swoim samochodzie, bo jak nie, to mandat, mandat i mandat. Nie, spokojnie. Dementują te doniesienia z Ministerstwa Infrastruktury. Właśnie trafiłem na taką informację nawet na naszym portalu supertydzień.pl. Także to jest nieprawda. Od 1 czerwca nadal nie ma tego obowiązku wyposażenia nasze auto osobowe w apteczkę pierwszej pomocy. Chociaż miłoby, że jakbyście kupili, no lepiej mieć niż nie mieć. Wiadomo, no nie jest obowiązkowa, że więc tutaj obalamy to, że musicie obowiązkowo ją posiadać. No chyba, że macie taksówkę. Albo kierujecie autobus, albo macie pojazd nauki jazdy, albo samochody ciężarowe, które przystosowane są do przewozu osób. No to wtedy jak najbardziej tak. Jeśli nie, no to grzywna. To może zanim was ukarają taką grzywną, no to ja wam przypomnę, że za chwilę 10:00 i najświeższe informacje z kraju i ze świata. Bądźcie razem z nami. Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zstkr.okrzow.edu.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Twoje, moje!
8: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
9: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Co? Za darmo?
8: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
11: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
12: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
13: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
14: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama.
15: To jest Bonton Radio.

0: Burze, silny wiatr i upały, pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
1: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
0: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie doświadczeń. Doświadczenie, emocje, wspomnienia i te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
0: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej Śląszczyzny wobec 2 wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone na umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
3: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
0: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.
4: Bonton Radio.
5: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
6: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam w dużym szoku.
5: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piątce. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115-111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telewizjach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Najwięcej słońca dziś na wschodzie. W pozostałej części Polski może być sporo chmur. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie do 28 w centrum i nawet 30 na wschodzie kraju.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Truskaweczki słodkie, pachnące sprzedajemy. Truskaweczki. Kto jadł już w tym roku nasze polskie truskaweczki? No pewnie już większość z Was. No i właśnie o truskawkach na początek naszego spotkania. My już za momencik na naszej antenie kilka szczegółów, które na pewno Wam się przydadzą nawet na co dzień. Mamy już 7 po 10.

0: reklama.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Truskaweczki, oj, dzisiaj wlecą po południu na obiad. Dokładnie tak, nie będą one zjedzone tylko i wyłącznie z cukrem, czy nawet i tak na surowo tylko opłukane, a będzie do nich dołożony makaronik. Słuchajcie, gdybyście dzisiaj też zrobili sobie takie zakupy, jakąś fajną truskaweczkę nabyli i tak dalej, to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy.
1: Nie powinniśmy odrywać szypułki przed płukaniem truskawek, ponieważ powoduje uszkodzenie owocu i wtedy bardzo łatwo mogą patogeny wniknąć i spowodować psucie truskawki. Poza tym powstaje otwór, do którego dostaje się woda i możemy wypłukiwać bardzo łatwo witaminę C, która jest zawarta w truskawce.
0: A ona może się przydać, bo nie tylko dla smaku jemy te owoce, ale również właśnie dla wspomnianych witamin. 104.

0: mama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
1: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: O sporcie z tym człowiekiem można rozmawiać godzinami, ale nie na naszej antenie, bo u nas też musi trochę się muzyki pojawić, musi być różnorodnie, nie tylko jeden temat, sport i tak dalej. Dlatego już teraz znaleźliśmy dla niego chwilę. Proszę bardzo, 10.30, czas na wydanie wiadomości sportowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
13: Zapraszam na wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Sezon 2025-2026 w czwartej lidze oficjalnie zakończyły już piłkarki Kingi Krasnystaw. W ostatnim spotkaniu rundy wiosennej zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka wygrał u siebie z Iskrą Krzemień 2-1.
14: Zajęliśmy trzecie miejsce. Teraz czas na podsumowanie, oceny, no i przygotowanie się do nowego sezonu. Według naszej po prostu tutaj oceny takiej wstępnej, no mogliśmy zająć to drugie miejsce, ale troszeczkę pod koniec sezonu kłopoty kadrowe nie pozwoliły nam na tą wyższą lokatę, ale trzecie miejsce też nie jest najgorsze, biorąc pod uwagę to, co działo się przez cały sezon. Także to mniej więcej odzwierciedla naszą pozycję aktualną i naszą dyspozycję.
13: Liderem stawki na koniec sezonu została natomiast Awia Świdnik. Przed ostatnią kolejką rozgrywek mają już za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Była ona tylko formalnością, bo już wcześniej awans zapewniła sobie niepokonana wiosną granica Dorohusk, która dopisała do konta następny komplet punktów 8-1, pokonując na wyjeździe MKS Siedliska. Do chełmskiej klasy okręgowej wróci także Orzeł Srebrzyszcze, który w przedostatnim meczu obecnego sezonu 3-1 wygrał u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Runda wiosenna dobiegła już natomiast końca w chełmskiej klasie B. Awans z pierwszego miejsca zdobyła Sawena Sawin, która sezon zakończyła zwycięstwem 5-0 nad rezerwami Unii Rejowiec. Do chełmskiej klasy A przeszedł także GKS Pławanice Kamień, który w ostatnim meczu 3-1 wygrał z Agrosem Suchawa.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje Alup.

skoro już tak się zapowiada, tak prognozujemy te burze i tak dalej, że może zmienić się sytuacja pogodowa, za oknami będzie zimno i tak dalej, no to faktycznie też pasowałoby kilka komunikatów wysłać wam, moi drodzy, bo te burze niejednokrotnie bywają naprawdę straszne. Mam taką koleżankę, z którą ostatnio jadę autem, no i patrzymy, idzie piękna chmura od Doroty. No i co? I idzie burza. I jak zauważyła, że tam się błyska, to myślałem, że będę musiał ją schować do bagażnika. Tylko nie wiem w sumie po co, bo na fotelu naprawdę można czuć się bezpiecznym. No i mówię do niej, że samochód z metalową karoserią, no, działa jak niemalże klatka Faradaya. Czyli jest tam naprawdę bezpiecznie, no ale no ona wie swoje, no tak, wie swoje, no to co ja mam zrobić, tak? Wam przypominam oczywiście, że podróż w aucie jest bezpieczna, o ile nie ma w pobliżu, no niestety, ale wysokich drzew. Jeśli przejeżdżamy gdzieś pomiędzy drzewami, no to już robi się mniej bezpiecznie, na przykład przez las. Generalnie, jak zachować się podczas burz i ulew? Słuchajcie aktualnych prognoz pogody, bo one zawierają ostrzeżenia przed takimi groźnymi zjawiskami pogodowymi. O czym jeszcze należy pamiętać? O tym już za chwilkę na naszej antenie, po małej przerwie. Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela, no i w związku z tym zapytałam was, czy w takim przyjacielu macie swoje oparcie, czy raczej jest to ktoś inny?
3: W rodzicach, w moich przyjaciółkach tutaj sobie siedzę, właśnie idziemy.
4: Okej. Przyjaciółki tutaj, które są ze mną w tej chwili.
5: Ja tak samo.
6: No tak. Tak, i pani rodzina i znajomi, także, że no są takie relacje codzienne po prostu.
5: Rodzice. Rodzice są moim największym wsparciem na pewno.
7: No, mój mężczyzna.
8: Przyjaciele. No i rodzina, myślę, że można powiedzieć, że rodzina.
9: No to przyjaciele na pewno i rodzina.
10: Tak, to sam.
11: Tak, w żonie.
12: Mamy.
13: A wśród kogo?
12: Wśród rodziny.
5: Oczywiście. Mój mąż.
8: W życiu?
5: Mhm.
8: Mój mężu.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Idzie burza. Co prawda daleko jeszcze do niej, bo jeszcze nie dzisiaj, ale jednak no powoli one mogą występować. Coraz częściej będą one występowały. No takie mamy lato, taką mamy szerokość geograficzną. No i trzeba wiedzieć, jak się zachować podczas burzy i ulew, a więc przypominamy. Ulewę najlepiej przeczekać w pomieszczeniu. Usuwamy z balkonów, wiedząc o takim zjawisku jak burza, że może dzisiaj po południu nastąpić na przykład, chociaż nie dzisiaj akurat. Słuchajcie naszych aktualnych prognoz. Ale jak już wiemy, no to usuwamy z balkonów, z parapetów i z okien jakieś tam przedmioty, które mogą zamoknąć albo i nawet spaść, bo może silny wiatr spowodować, że coś wam gdzieś zrzuci. Zadbajcie o to, żeby wasz telefon komórkowy był cały czas w pełni naładowany. Jeśli wasz dom znajduje się w obniżonym terenie, no to trzeba zabezpieczyć drzwi workami z piaskiem, jeżeli są poważne komunikaty o naprawdę groźnych burzach. Przed takimi opadami warto też, będąc właścicielem domu jednorodzinnego, sprawdzić, czy przypadkiem jakiś tam ptak nie wrzucił jakichś patyków, nie zrobił sobie nawet i może gniazda w waszych rynnach. Różnie to może być. Taki serwisie, taki przegląd warto byłoby zrobić, bo przy okazji obfitych opadów deszczu może to odegrać naprawdę kluczową rolę. Za 9 minut pragnę zauważyć, będzie 11.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i Twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku od 12.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
0: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
2: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron. Skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
0: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
3: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
4: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
0: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
5: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
0: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Także w tym roku w wakacje wrócą pociągi na trasę Chełm-Włodawa. Połączenie zostanie uruchomione dzięki współpracy kilku samorządów, w tym miasta Chełm, które przeznaczyło na ten cel ponad 9 tysięcy złotych. 44-letni mieszkaniec gminy Sitno trafił do szpitala po wypadku na Krajowej 17 w Kresnym Stawie. Kierowany przez niego Volkswagen z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i dachował w rowie. Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 49 MW na terenie gminy Dorohusk wchodzi w kolejną fazę procedur administracyjnych. Wójt gminy wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji, między innymi w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu. Termin rozpatrzenia tej sprawy został wydłużony do 31 lipca. W sprawie prowadzone są również konsultacje społeczne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś bardzo ciepło, w niektórych regionach nawet upalnie, ale też burzowo. Są ostrzeżenia przed porywistym wiatrem i burzami, nawet z gradem. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie, przez 25 we Wrocławiu, 28 w Krakowie, do 30 w Warszawie, a od jutra ochłodzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: 6 po 11, witam Was, Dominik, cześć wszystkim.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez Pans w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radio Bonton na 104,9 FM. Ja przypominam, dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela. To idealna w sumie sytuacja, no bo pewnie na pewno macie jakiś tam przyjaciół, znajomych z dawnych lat, no i przestaliście się z nimi kontaktować. Idealny pretekst. Cześć stary, cześć stara. Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela. Ja cię bardzo przepraszam, że tak dawno się nie odzywałem. No ale dzisiaj koniec milczenia. Faktycznie trzeba to zrobić. Brak bliskich przyjaciół zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci i to nawet dwukrotnie, jak wskazują najnowsze badania. I jest to bardziej szkodliwe niż palenie paczki papierosów dziennie. Najdłuższe badanie nad szczęściem w historii wykazało, że relacje w wieku 50 lat lepiej przewidują zdrowie w wieku 80 niż poziom cholesterolu. Ha! Można? Widzicie? To jednak przyjaciele was wyleczą, a nie lekarze, którzy będą do was dzwonić i pytać się, czy u was wszystko w porządku, czy jesteście zdrowi. Zapewne i tak nie nastąpi.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Reklama. Podobno ilość bliskich przyjaciół zwykle sięga maksymalnie 5 osób. Także mam nadzieję, że jestem właśnie jedną z tych osób, bo mam dla was jako przyjaciel zapowiedź tych wiadomości. Wiadomości lokalnych Radia Bon Ton, bo minęła już 11.30.
8: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Oto szczegóły. Jest 11.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Po raz kolejny dzięki wkładowi i porozumieniu kilku samorządów dojdzie do uruchomienia kursów pociągów na linii kolejowej nr 81 na trasie Chełm-Włodawa.
9: To wynik współpracy samorządów lokalnych, to jest miasta Chełm, miasta Włodawa, powiatu włodawskiego, gminy Ruda Huta, gminy Wola Uchruska oraz gminy Włodawa z województwem lubelskim. Przewozy pasażerskie na wskazanej trasie funkcjonują nieprzerwanie od 2012 roku. Połączenie realizowane będzie w okresie od dnia 27 czerwca do 30 sierpnia 2026,
8: mówiła w trakcie ostatniego posiedzenia radnych Agata Hołub-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Chełm, argumentując potrzebę poniesienia wkładu finansowego w ten wspólny cel.
9: Z połączenia kolejowego chętnie korzystają zarówno osoby wypoczywające na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, jak i mieszkańcy zainteresowani atrakcjami regio.
8: Miasto Chełm do tego wakacyjnego połączenia dołożyło ponad 9300 zł. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie portal pasażera. 44-letni kierowca trafił do szpitala po tym, jak jego Volkswagen dachował w rowie na drodze krajowej nr 17 w Krasnym Stawie. Do tego groźnego wypadku doszło wczoraj rano. Mężczyzna jechał od strony Zamościa z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn. Nagle zjechał na lewe pobocze, a potem auto wpadło do rowu. Poszkodowany kierowca to mieszkaniec gminy Sitno. Policjanci potwierdzili, że był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Mundurowi zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków tego zdarzenia. Teraz krasnostawcy śledczy prowadzą oficjalne postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tej niebezpiecznej sytuacji.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Budowa elektrowni słonecznej PV Dorohusk GPO o mocy do 49 MW wkracza w kolejną fazę proceduralną. Najnowsze ustalenia z 3 czerwca tego roku wskazują, że wójt gminy Wojciech Sawa wezwał inwestora, warszawską spółkę Universe Energy Zielona, do złożenia szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji. Urząd oczekuje precyzyjnych informacji dotyczących liczby i umiejscowienia stacji transformatorowych oraz falowników, a także jasnego określenia sposobu zagospodarowania terenu w trakcie eksploatacji farmy. To nie jedyne zmiany w harmonogramie tej ogromnej inwestycji, która ma objąć działki w obrębie ewidencyjnym Turka oraz okopy Kolonia. Zgodnie z treścią wcześniejszego obwieszczenia z maja tego roku termin rozpatrzenia sprawy został wydłużony do 31 lipca. Opóźnienie, jak wyjaśniają władze, wynika z konieczności dokonania uzgodnień z organami współdziałającymi oraz potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym postępowaniu. Mieszkańcy i zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Gminy Dorohusk. W Krasnym Stawie odbędą się uroczystości upamiętniające 5. rocznicę nadania miastu patrona błogosławionego księdza Zygmunta Pisarskiego.

0: Główne obchody zaplanowano na niedzielę 14 czerwca. Uroczystości rozpoczną się w południe w kościele świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta sprawowana w intencji patrona miasta. Do udziału w obchodach zaprasza burmistrz Krasnego Stawu, a jak podkreślają organizatorzy, rocznica ma być okazją do wspólnej refleksji nad życiem i postawą błogosławionego księdza Pisarskiego, a także do integracji lokalnej społeczności.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Sam z przyjemnością nie kryje tego, przysłuchuje się najnowszym odcinkom muzycznej kartki z kalendarza, a więc i posłuchajmy teraz, co dla was przygotował Jarek Hołota 20 minut przed południem.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek 9 czerwca na 104,9. Sprawdzamy, co tam dzisiaj kryje nasza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porządna dawka genialnych historii i rocznic w chronologicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1947. 9 czerwca na świat przyszedł Mick Box, założyciel, lider i genialny gitarzysta kultowej brytyjskiej formacji Uriah Heep. Mick świętuje dzisiaj swoje 79 urodziny. To człowiek, który obok muzyków Deep Purple czy Led Zeppelin tworzył fundamenty pod klasyczne, ciężkie, hard rockowe granie przełomu lat 60. i 70. Jego drapieżne riffy w takich utworach jak Lady in Black czy Easy Living do dziś brzmią w radiu po prostu genialnie. 100 lat dla prawdziwej legendy gitary. Przenosimy się do roku 1950. 9 czerwca urodził się Trevor Boulder, znakomity brytyjski basista, który grał m.in. u boku Davida Bowiego w kultowym zespole The Spiders from Mars, a później przez dekady zasilał wspomnianą przed chwilą grupę Uriah Heep. Choć odszedł od nas w 2013 roku, dziś wspominamy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity, pulsujący bas, który napędzał rockową scenę. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. Kolejny ciekawy wpis na naszej kartce. 9 czerwca na świat przyszedł amerykański aktor muzyki i reżyser Johnny Depp, który obok kariery filmowej namiętnie szarpie za struny w rockowej supergrupie Hollywood Vampires u boku Alice Coopera. Johnny kończy dziś 63 lata. Zaglądamy do roku 1978. Dokładnie 48 lat temu kultowa formacja The Rolling Stones wydała swój 14. brytyjski album studyjny Some Girls. Płyta mocno inspirowana panującą wówczas modą na punk rocka i disco okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym i artystycznym, przynosząc światu taki nieśmiertelny radiowy przebój jak Missio. Smutna kartka z roku 1994. Dokładnie 32 lata temu świat muzyki alternatywnej stracił jednego z najbardziej charyzmatycznych twórców. W wieku zaledwie 26 lat zmarł tragicznie David Cole, założyciel, producent i kompozytor genialnego tanecznego projektu C+C Music Factory, który na początku lat 90. trząsł listami przebojów mega hitem Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutną bombą energetyczną z lat 80., która dokładnie w czerwcu tamtego roku opanowała szczyty światowych list przebojów. Dokładnie 42 lata temu, w czerwcu 1984 roku, amerykańska wokalistka Cyndi Lauper podbiła zestawienie swoim kolejnym wielkim singlem z debiutanckiego albumu She's So Unusual. Mowa o nieśmiertelnym utworze Time After Time oraz jej najbardziej szalonym tanecznym hymnie, który w tamtych tygodniach nucił cały świat. Girls Just Want to Have Fun. Ta niesamowita, zwariowana energia, charakterystyczny głos Cyndi i ultrachwytliwy syntezatorowy motyw sprawiają, że ten numer to absolutny radiowy evergreen. Ponadczasowy klasyk, który od ponad 4 dekad ładuje akumulatory i natychmiast poprawia humor poranku. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka. Skoro za oknem mamy piękny czerwiec, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy numer, przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Przed wami jedyna i niepowtarzalna Cyndi Lauper.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży.

0: Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Godzina 12 to już jest godzina szczytu? Nie, spokojnie. Godziny szczytu będą po południu, jak skończycie robotę i wyjedziecie na ulicę. Teraz jeszcze fajnie się jeździ po mieście, dlatego bardzo lubię kończyć pracę o 12, bo naprawdę jest mega pusto. Można sobie wszędzie wszystko pozałatwiać. A w urzędach nie, No co wy. Aż tak kolorowo to niestety nie jest. No w końcu kiedyś sobie trzeba zrobić przerwę na herbatę i zawsze akurat wtedy, kiedy my przychodzimy i chcemy coś załatwić. No, tak to czasami bywa. Pozdrawiamy panie ze wszystkich urzędów słuchające właśnie teraz Radia Bonton. Nie no, oczywiście życzymy wam miłego dnia, no i też miłych petentów, bo to różnie bywa. Punktualnie o 12, czyli dosłownie za niecałe 10 minut. Najświeższe informacje z kraju i ze świata. To ja zmywam się, trzymajcie się. Jutro słyszymy się po 7. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Zołyńskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
0: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
2: Na uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
2: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
3: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
2: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
0: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
4: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
0: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Najpogodniej dziś na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur. Z zachodu postępować będą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gratem. Na termometrach dziś do 20 stopni na północnym zachodzie, do 25 na południowym zachodzie, do 30 lokalnie w centrum i na Podkarpaciu. Nad morzem od 18 do 20.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: 5 po 12 przy mikrofonie Jarek Hołota melduje się w rytmie dnia i gwarantuję, że do 17 wspólnie przetrwamy tę dzisiejszą czerwcową spiekotę. Świętujemy dziś imieniny Felicjana i Pelagi. Najwspanialsze życzenia przesyłamy prosto z anteny. W kalendarzu nietypowych świąt mamy dziś Dzień Przyjaciela, więc to idealny moment, by podkręcić radio i wysłać komuś bliskiemu wiadomość z pozdrowieniami od Adama Lamberta.

0: Dziś Dzień Przyjaciela. Badania pokazują, że posiadanie choćby jednego bliskiego przyjaciela w miejscu pracy zwiększa naszą codzienną produktywność aż o 30%. Warto więc w ten Dzień Przyjaciela przynieść koledze z biurka obok zimną kawę, zwłaszcza przy dzisiejszym upale w hełmie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
13: Bonton Radio.

0: Maj i Michał Szpak w rytmie dnia w Radiu Bonton. Mam już co prawda czerwiec, a chełmskie podziemia kredowe odnotowują w tym tygodniu wyraźny wzrost liczby turystów, co przy obecnych temperaturach na zewnątrz nikogo nie powinno dziwić. Przewodnicy przypominają, że pod ziemią panuje stała temperatura około 9 stopni, co czyni naszą flagową atrakcją najlepszym naturalnym schronieniem przed upałem. A jeśli szukacie ochłody i genialnej lekcji historii w jednym, bilety na wycieczkę pod miastem to dziś absolutny strzał w dziesiątkę. Za chwilę o 12.30 lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk.
1: Słuchacie

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm.
3: Szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Zbudujmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
11: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Sport.
14: Sport, Marcin Petruk. W sobotę rozstrzygnie się, który z zespołów awansuje z chełmskiej klasy okręgowej do czwartej ligi. Po przedostatniej kolejce stratę do Ekoróżanki odrobiła Astra Leśniowice, tracąca do lidera już tylko jeden punkt. Ów lider natomiast wrócił z pustymi rękoma z Włodawy, gdzie 0-2 uległ miejscowej włodawiance, mówi trener Patryk Błaszczuk.
15: Od początku wiedzieliśmy, że Włodawianka się nastawi defensywnie, gdyby próbowała grać z kontrataku. My o tym wiedzieliśmy, weszliśmy mecz słabo. Od pierwszej do, można powiedzieć, 90 minuty wyglądaliśmy przeciętnie, bo nie wyglądało to, jak miało wyglądać. Wygraliśmy słaby mecz, Włodawianka lepiej wyglądała w defensywie, bardziej chciała. My troszkę sobie podeszliśmy do tego meczu, może nie lekceważająco, ale może mało walki było, więc ten mecz trochę boli, ale jeszcze mamy jedną szansę, więc...
14: Ostatni mecz rundy wiosennej Ekoróżanka rozegra z rezerwami Chełmianki, zaś Astra Leśniowice zmierzy się na wyjeździe z Ruchem Izbica, który z kolei w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisował właśnie z drugim zespołem biało-zielonych, wspomina trener Roman Blonka.
16: Ten mecz był pod nasze dyktando, ale niestety nieskuteczność mieliśmy ogromną. Mieliśmy chyba 6 sytuacji 100%, nie wykorzystaliśmy ich. Drużyna przeciwna miała jedną sytuację pod koniec meczu, też nie wykorzystali, ten mecz zakończył się wynikiem 0-0.
14: Okręgowe zestawienie zamyka Witrum Wola Ochruska, które w ostatnim meczu rundy wiosennej zmierzy się z Włodawianką. Początek czerwca aktywnie minął reprezentantom chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Prezes klubu, sensei Bartłomiej Zakrzewski, ma za sobą 7. edycję seminarium szkoleniowego Black Belt w Siemianowicach Śląskich pod okiem Shihana Yuji Shina.
17: Jest to ekspert w dziedzinie kata. Na szkoleniu omówione zostały szczegóły dotyczące poszczególnych technik wykonania układów kata, jak i ich zastosowanie w praktyce. Ponadto Shihan Yuji zwrócił uwagę na dynamikę wykonywania technik, jak i na ich prawidłowość. W szkoleniu udział wzięło ponad 100 uczestników.
14: Mówił Bartłomiej Zakrzewski. W tym samym czasie chełmska Satori była organizatorem turnieju karate dla swoich podopiecznych w ramach sportowego świętowania Dnia Dziecka.
17: Udział w nim wzięło blisko 120 dzieci ćwiczących w naszym klubie. Była to doskonała okazja dla najmłodszych dzieci, które pierwszy raz mogły stanąć na tatami i zmierzyć się zarówno z przeciwnikiem, jak i z własnymi słabościami. Każde dziecko stanęło na podium i otrzymało okazały puchar. Turniej odbył się w szkole podstawowej w Żółtańcach, a oficjalnego otwarcia dokonała pani dyrektor Edyta Misiura.
14: Kolejne zmagania, w których wychowankowie chełmskiej Satori powalczą o medale, rozegra się 20 czerwca.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long w rytmie dnia w Radiu Bonton. Już za chwilę cofniemy się w czasie i odkryjemy kolejne fascynujące sekrety z dawnego życia naszego regionu. Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski zapraszają na dzisiejsze wtorkowe spotkanie z kronikami miasta.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dzisiaj w Kronikach Miasta rarytas o chełmskiej kwaterze Oskara Kolberga pisał na łamach Kuriera Lubelskiego w 1971 roku Stanisław Skibiński. Przypominał czytelnikom, nasz największy ludoznawca Oskar Kolberg w poszukiwaniu materiałów do swych dzieł przyjeżdżał również kilkakrotnie do powiatu chełmskiego w latach 1852 i 1856-70. Zaprzyjaźniony z rodziną Hemplów, znajdował tu we wsi Tarnowie nie tylko gościnną kwaterę, ale i pomoc w swych pracach. Tarnowska kwatera Oskara Kolberga miała dodatni wpływ na wyniki jego badań, co sam potwierdzał słowami: poszukiwania nasze, skrzętniej niż gdzie indziej dokonywane, najobfitszy owoc przyniosły nam w okolicy Chełma, gdzie osobliwie w gościnnym domu państwa Hemplów w Tarnowie pod Sawinem, dzięki umiejętnej pomocy i zamiłowaniu do rzeczy ludowych córki domu, pani Maryi Hempel, zdołaliśmy nagromadzić zasób wiadomości i notatek etnograficznych, rzadko kiedy w takiej przez nas winnych okolicach nabytych obfitości.
1: Oskar Kolberg, jeden z najbardziej znanych polskich etnografów, autor monumentalnego dzieła poświęconego tej problematyce, gdzie też warto dodać, były materiały dotyczące, dzielne tomy w zasadzie tej publikacji, dotyczące Chełma i ziemi chełmskiej. No i tutaj wyjaśnienie, w jaki sposób Oskar Kolberg zbierał te materiały. No właściwie dosyć znaną kwestią jest, że korzystał z pomocy Marii Hemplówny, która w tym czasie mieszkała w Tarnowie pod Sawinem. Ta informacja dosyć często się pojawia, ale tutaj Stanisław Skibiński zdołał ustalić kilka dodatkowych szczegółów. Przede wszystkim bardzo taka kompleksowa informacja o dworze w Tarnowie, jak on wyglądał, kiedy się pojawił. Cytował zresztą tutaj dokumenty znajdujące się w chełmskim archiwum. To akurat takie wątki dosyć mało znane. Sporo szczegółów na temat rodziny Hemplów i innych właścicieli Tarnowa. Właśnie też trochę informacji, jak to się zmieniało w zakresie własności, jak i kształtu zabudowań. Trochę informacji oczywiście o Marii Hempel, w jakich okolicznościach w zasadzie wspierała tutaj Oskara Kolberga. No myślę, że też warto podkreślić, że rzeczywiście sam Oskar Kolberg podkreślał, że dzięki pomocy Marii Hemplówny ten materiał, który zdołał zebrać na temat ziemi chełmskiej, był dosyć obszerny, różnorodny, no i niewątpliwie wyróżniał się, jeśli chodzi o te inne materiały zgromadzone w tym wielotomowym dziele Oskara Kolberga. Czasami historycy wracają oczywiście do tego zagadnienia, ale tutaj Stanisław Skibiński, no tak zgodnie ze swoim nastawieniem, zebrał naprawdę sporo szczegółowych informacji. No i myślę, że wszyscy ci, którzy czasami sięgają do tej problematyki, czy opisują działalność Oskara Kolberga na obszarze ziemi chełmskiej, no to niewątpliwie powinni pamiętać o tym materiale.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
8: Bonton Radio.

0: Naukowcy z Uniwersytetu w Walencji dowiedli, że plotkowanie z przyjaciółmi obniża poziom kortyzolu we krwi skuteczniej niż profesjonalne techniki relaksacyjne. A skoro dziś Dzień Przyjaciela, to macie oficjalne naukowe przyzwolenie na krótką przerwę przy ekspresie do kawy i szybką wymianę najświeższych wiadomości. Szykujcie kubki, a ja wracam po 13 z solidną porcją informacji.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bon Ton Radio.

0: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
1: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
0: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
0: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. A ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie szpital powiatowy w Mielcu opracowuje plan naprawczy. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą 6. i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła 4. miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Mija 200 dni operacji Horyzont, w ramach której żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie z Policją i Strażą Ochrony Kolei chronią infrastrukturę krytyczną w całym kraju. Terytorialsi patrolują m.in. linie kolejowe i węzły komunikacyjne, wykorzystując także drony i sprzęt obserwacyjny. Operacja została przedłużona do końca sierpnia. W piątek odbędzie się zwieńczenie obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie po mszy świętej w intencji społeczności szkolnej, podczas której poświęcony zostanie nowy sztandar. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się uroczysta gala. W gminie Leśniowice trwa postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej. Inwestycja ma objąć kilka miejscowości na terenie gminy i stanowi jeden z większych projektów energetycznych w regionie. O czym więcej za niecałe pół godziny. Do usłyszenia o 13.30 w wiadomościach lokalnych.
3: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: alerty burzowe właśnie zaczynają obowiązywać w większości kraju. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. Poza tym alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej dziś nad samym morzem od 18 do 20, na północnym zachodzie do 20 do 25 na południowym zachodzie.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
8: 13:05 na zegarach. Przy mikrofonie wciąż Jarek Hołota. Jeśli dopada Was popołudniowy kryzys, zostańcie z nami. Na 104,9 FM najlepsze hity na rozruszanie. Kungs już teraz w rytmie dnia.

0: magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji opowiemy o ważnych inwestycjach realizowanych dzięki funduszom europejskim, które zmieniają oblicze Roztocza. Mówi Jarosław Stawierski, marszałek województwa lubelskiego.
1: 20 maja 2026 roku podpisaliśmy dwie umowy na realizację projektów rowerowe Roztocze. To bardzo ważny moment dla całego województwa lubelskiego. Mówimy o dwóch strategicznych inwestycjach realizowanych z funduszy europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. O łącznej wartości ponad 263 miliony złotych przy dofinansowaniu ze środków unijnych na ponad 187 milionów złotych oraz budżetu państwa na ponad 10 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstanie ponad 125 kilometrów nowoczesnych dróg pieszo-rowerowych, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. To realna poprawa jakości życia mieszkańców, większe bezpieczeństwo i wygodna alternatywa dla sportu samochodowego. Rowerowe Roztocze to także ogromny impuls dla turystyki i lokalnej gospodarki oraz korzyści dla środowiska. To projekt, który łączy samorządy, mieszkańców i obszary miejskie z wiejskimi, pokazując, jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla długofalowego rozwoju regionu.
0: O planowanych działaniach w zakresie projektów opowiedzą najlepiej sami beneficjenci, mówi starosta zamojski Stanisław Grześko.
2: Piękne Roztocze daje możliwości przede wszystkim turystyczne. W naszym przypadku to jest 36 km ścieżki rowerowej. Główne takie miasta, które chcemy połączyć, to jest Wierzyniec, Krasnobród, tutaj do Tomaszowa Lubelskiego, a więc cały region mamy skomunikowany rowerowo.
0: Mówi burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.
3: W ramach tego projektu powstaną miejsca obsługi rowerzystów. Te mory będą wyposażone w stacje ładowania rowerów elektrycznych, które są coraz częściej spotykane na trasach rowerowych, ale to również miejsce, gdzie będzie można odpocząć. Te mory będą wyposażone w cały system informacji turystycznej. To jest kolejny krok w rozwoju Roztocza.
0: Mówi burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch.
4: Szlak turystyczny rowerowe Roztocze otwiera nas turystycznie. Liczymy również na to, że i w drugim kierunku z pięknego Roztocza ktoś będzie mógł przyjechać tutaj do Kraśnika, skorzystać z naszego zalewu, naszej oferty turystycznej, z naszego Mosiru. Dziękuję bardzo, zaraz siadam na rower.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Tumlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tumlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Avril Lavigne i Complicated w rytmie dnia w radiu Bonton. Na chełmskich osiedlach ruszyła coroczna akcja pielęgnacji i koszenia zieleni miejskiej, co wzbudza spore emocje wśród mieszkańców. Część osób cieszy się z uporządkowanych trawników, podczas gdy zwolennicy ekologii apelują o pozostawienie nieskoszonych łąk kwietnych, które pomagają zatrzymać wilgoć w glebie podczas takich upałów. Jak dziś, złoty środek jest trudny do znalezienia, ale najważniejsze to dbać o to, by nasze miasto w te gorące dni pozostało jak najbardziej zielone. Za chwilkę o 13:30 lokalne wiadomości.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz

0: Oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co, udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 13.30. Mija 200 dni od rozpoczęcia operacji Horyzont, w ramach której żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają ochronę infrastruktury krytycznej w całej Polsce, również tu lokalnie. Działania prowadzone są wspólnie z Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz innymi służbami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Operację uruchomiono 21 listopada ubiegłego roku w odpowiedzi na rosnące zagrożenia dywersyjne i sabotażowe i od tego czasu terytorialsi patrolują okolice linii kolejowych, mostów, wiadukt, produktów, przejazdów oraz ważnych węzłów komunikacyjnych. W działaniach wykorzystują m.in. sprzęt optoelektroniczny i bezzałogowe statki powietrzne, które pomagają monitorować teren i szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia. Jak podkreślają wojskowi, współpraca służb przynosi konkretne efekty. W ramach działań prowadzonych równolegle z operacją Horyzont zatrzymano m.in. obywatela Mołdawii, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym. Przy mężczyźnie znaleziono sprzęt elektroniczny, telefony oraz dokumenty w języku rosyjskim. Żołnierze WOT wspierali także działania służb po wykolejeniu pociągu towarowego przewożącego paliwo pod Warszawą. Ich zadaniem było wtedy zabezpieczenie terenu, kontrola dostępu do miejsca zdarzenia oraz wsparcie logistyczne. W incydencie nikt nie ucierpiał, a niebezpieczne substancje nie wydostały się na zewnątrz. Operacja Horyzont została przedłużona do końca sierpnia. W piątek odbędzie się oficjalne zwieńczenie obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie. Tego dnia, tuż po mszy świętej w intencji całej szkolnej społeczności, w trakcie której poświęcony zostanie nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców, odbędzie się gala w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Będzie to czas na wspomnienia. Zostanie pokazana prezentacja historii szkoły oraz będzie można obejrzeć wystawę archiwalnych zdjęć i dokumentów. Podczas wydarzenia przewidziano także występy artystyczne uczniów. Wszystko po to, by podkreślić 110-lecie życia szkoły.
7: My mamy budynek na Przywołyńskiej 1 od 1974 roku, ale jest to 9 adres tej szkoły. Przez te lata pierwsze, kiedy w 1916 roku powstała, mieściła się w różnych budynkach, w różnych miejscach. Uczniowie, którzy w tym roku poznawali historię szkoły, byli sami zdumieni, że nie od początku tu właśnie ten budynek. To jest najstarsza tego typu placówka w mieście, obok liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pierwsi dyrektorzy, na przykład pani Katarzyna Zwonnikowa, zakładali tę szkołę od podstaw, od zera. Były takie czasy, kiedy uczyło się tu dobrze ponad 1500 osób i początki były na pewno bardzo trudne.
6: Podkreśla Magdalena Nowakowska, dyrektor szkoły nr 1 w Chełmie.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Gmina Leśniowice rozwija działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie trwa kluczowe postępowanie administracyjne, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy elektrowni wiatrowych Leśniowice wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Planowana inwestycja ma objąć tereny położone w obrębach ewidencyjnych Leśniowice, Plisków, Dębina oraz Majdan Leśniowski. To jeden z największych projektów związanych z energetyką odnawialną przygotowywanych obecnie na terenie gminy. Realizacja farmy wiatrowej wymaga wcześniejszego dostosowania dokumentów planistycznych. Jak informuje wójt gminy Leśniowice Joanna Jabłońska, samorząd prowadzi obecnie dwie niezależne procedury związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią lokalizację turbin wiatrowych. Pierwsza procedura obejmuje części miejscowości leśnej.

0: Jowice, Alojzów, Kumów Plebański, Majoracki, Majdan, Leśniowski, Kasiłan oraz Sielec. Zgodnie z przyjętą uchwałą możliwa będzie tam budowa maksymalnie 16 turbin wiatrowych. Równolegle prowadzone są działania dotyczące drugiego obszaru, obejmującego obręby Alojzów, Dębina, Kasiłan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec. W tym przypadku uchwała intencyjna zakłada możliwość lokalizacji maksymalnie 10 dodatkowych turbin.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kult w rytmie dnia w Radiu Bonton. Wiecie, że w Japonii ogromną popularnością cieszą się tak zwane kawiarnie samotności? Stworzone specjalnie dla osób, które chcą odpocząć od jakichkolwiek interakcji społecznych. Można tam posiedzieć w całkowitej ciszy, a kelnerzy podają zamówienia zza specjalnej zasłony, bez słowa i bez kontaktu wzrokowego. Patrząc na dzisiejszy dzień przyjaciela, w Polsce taki biznes chyba by nie przeszedł. My zdecydowanie wolimy głośne spotkania i wspólne śmiechy przy dobrej muzyce. Kaigo już teraz w rytmie dnia w Radiu Bonton. A za chwilę Planeta w 5 minut.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś odwiedzamy jedną z najbardziej niedocenionych planet Układu Słonecznego, czyli Uran. To świat tak dziwny, że astronomowie przez lata zastanawiali się, co właściwie wydarzyło się w jego przeszłości. Większość planet obraca się wokół własnej osi mniej więcej pionowo. Uran robi coś zupełnie innego. Leży na boku. Jego oś obrotu jest nachylona o około 98 stopni. Wygląda tak, jakby ktoś podczas formowania Układu Słonecznego przewrócił całą planetę i już tak zostawił. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie mówi o gigantycznym zderzeniu z obiektem wielkości planety we wczesnej historii Układu Słonecznego. To kosmiczna katastrofa, której skutki widzimy do dzisiaj. Uran jest siódmą planetą od Słońca i trzecim co do wielkości globem w naszym systemie. Znajduje się średnio około 2,9 miliarda kilometrów od Słońca. To jest dużo. Światło potrzebuje prawie 3 godzin, aby dotrzeć tam z naszej gwiazdy. To już prawdziwe obrzeża planetarnego sąsiedztwa. Uran należy do grupy lodowych olbrzymów. Choć nazwa może sugerować skute lodem pustkowia, nie chodzi o zwykły lód. W jego wnętrzu znajdują się ogromne ilości zamarzniętej wody, amoniaku i metanu, poddanych gigantycznemu ciśnieniu. To właśnie metan odpowiada za charakterystyczny niebiesko-zielony kolor planety. Pochłania czerwone światło słoneczne i odbija niebieskie. Gdybyśmy spojrzeli na Urana z bliska, zobaczylibyśmy spokojną, niemal jednolitą kulę o delikatnym, błękitnym odcieniu. Przez długi czas wydawało się, że Uran jest nudny. Dopiero dokładniejsze obserwacje pokazały, że w jego atmosferze występują burze, silne wiatry i dynamiczne zjawiska pogodowe. Jedna doba trwa tam około 17 godzin, natomiast rok jest znacznie dłuższy. Pełne okrążenie wokół Słońca zajmuje Uranowi 84 lata ziemskie. Bardzo, bardzo długo. Najbardziej niezwykłe są jednak pory roku. Ponieważ planeta leży niemal na boku, jej bieguny przez bardzo długi czas są skierowane bezpośrednio ku Słońcu lub od niego. Oznacza to, że dzień i noc mogą trwać tam dziesiątki lat. Wyobraźcie sobie lato trwające ponad 20 lat. Albo równie długą zimę. Uran posiada także system pierścieni. O tak, nie są tak widowiskowe jak u Saturna, ale istnieją naprawdę. Tworzy je kilkanaście ciemnych obręczy odkrytych dopiero, uwaga, w 1977 roku. Planeta ma również liczne księżyce. Ich nazwy pochodzą nietypowo nie z mitologii greckiej, lecz rzymskiej, lecze z dzieł Williama Szekspira i Aleksandra Popa. Znajdziemy tam m.in. Mirandę, Ariela, Umbriela, Tytanię i Oberona. Szczególnie interesująca jest Miranda. Wygląda jak kosmiczna układanka posklejana z różnych fragmentów. Posiada gigantyczne klify i dziwaczne struktury geologiczne, których pochodzenie do dziś nie jest do końca wyjaśnione. Co ciekawe, Uran odwiedziła dotąd tylko jedna sonda kosmiczna. Był to Voyager 2, który przeleciał obok planety w 1986 roku. Większość informacji, które dziś posiadamy, pochodzi właśnie z tej krótkiej wizyty. Dlatego Uran pozostaje jednym z najmniej poznanych światów Układu Słonecznego. To planeta spokojna, odległa i tajemnicza. Świat, który wygląda tak, jakby złamał większość zasad obowiązujących w Układzie Słonecznym. A jutro dotrzemy jeszcze dalej, do Neptuna, królestwa najpotężniejszych wiatrów w całym Układzie Słonecznym. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wracam, Jeremi Sikorski. W rytmie dnia w Radiu Bonton statystyki pokazują, że przeciętny człowiek wysyła w ciągu dnia kilkadziesiąt wiadomości tekstowych, ale te wysłane do najlepszych przyjaciół zawierają najwięcej emotikonów i są pisane całkowicie bez dbałości o interpunkcję. Jeśli więc dostaliście właśnie ciąg chaotycznych liter z masą uśmieszków, to znak, że ktoś was naprawdę uwielbia. Za chwilę o 14:00 i porcja najważniejszych faktów z kraju i świata.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51. Naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły. Nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
1: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
2: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
1: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
2: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
1: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
0: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
3: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Wodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
4: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
5: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko brzegu.
6: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
0: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
0: Upalnie do 30 stopni dziś w centralnej i południowo-wschodniej części kraju i tam obowiązują alerty. Najchłodniej z kolei nad samym morzem od 18 do 20, na południowym zachodzie do 25. Uwaga na burze te dziś w większości kraju. Najpogodniej na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: 5 po 14, no to wskakujemy w popołudniowy tryb. Jarek Hołota na stanowisku. Dla wszystkich, którzy kończą pracę o 14, ruszają właśnie na parkingi, odpalamy klimatyzację i jedziemy razem. Razem z Pink, a za chwilę na naszej antenie gość Radia Bonton.

0: gość radia Bon Ton.
1: Coraz więcej Polek i Polaków odkrywa szycie na nowo. Nie tylko jako praktyczne hobby, ale też sposób na odpoczynek od ekranów, wyciszenie i pomysł na własny biznes. Z tej okazji dzisiaj porozmawiamy w naszym studiu z panią Martą Zagożdżą, założycielką wearmeup.club, która od lat pokazuje, że maszyna do szycia może stać się zarówno narzędziem kreatywności, jak i początkiem zawodowej zmiany. Zapraszam was bardzo, Kinga Miszczyk. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry, pani Kingo. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
1: Tak się złożyło, że ja z szyciem mam dużo do czynienia. W sumie to od małego, kiedy to widziałam, jak mama szyła różne rzeczy. I bardzo fajnie się złożyło, że jest pani dzisiaj, także...
2: Ja jestem też bardzo zadowolona, bo rozmowa o szyciu z osobą, która szyje, jest po prostu taką bardziej rozwijającą, bo mamy ten sam, wiemy co to znaczy, tak. I widać tą frajdę w oczach.
1: Te same fiobiździu, ja bym to nazwała.
2: To samo fiobiździu, taką samą zajawkę, tak. Dokładnie.
1: Pani Marto, ja tu mam przygotowane pytania, ale tak pomyślałam sobie, czy pamięta pani pierwszą rzecz, którą pani zobaczyła uszytą przez kogoś dla pani, bądź sama pani uszyła? Bo ja mam taką i chciałam właśnie spytać o pani.
2: Ja mam dwie takie rzeczy, bo mam dwa wspomnienia. Pierwsze jest takie zupełnie dziecięce, kiedy jeszcze jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna, wczesna podstawówka, dostałam taką maszynę zabawkową, taką dla dzieci.
1: Też taką miałam.
2: Dokładnie, to było przesłodkie, przecudowne. Uwielbiałam się z nią bawić i szyć ubranka dla moich lalek, bo to tyle wystarczało. I pamiętam sukienkę dla lalki, ona była obłędna, była czerwona, białe groszki z jakiejś starej sukienki mamy. To pamiętam takie wspomnienie dziecięce. I potem rzeczywiście gdzieś w tym pędzie i w tym wszystkim, że tyle ubrań było w sklepach, gdzieś to szycie odeszło na drugi plan. A potem powróciło. I to powróciło w sposób bardzo praktyczny, bo kupiliśmy dom. No i do tego domu kupiliśmy firany i zasłony. No i ich podszycie poszłam do punktu krawieckiego. No i wtedy usłyszałam taką kwotę, że popatrzyłam na mojego męża, jedziemy kupić maszynę, zrobię to sama. I rzeczywiście tak zrobiłam. I po 3 czy 4 godzinach siedzenia przy maszynie okazało się, że potrafię, że to jest w ogóle frajda niesamowita. I zrobiłam to w porządku, ale potem właśnie poszłam na kurs krawiecki, żeby już doskonalić swoje umiejętności i robić to dobrze. I uwaga, zaczęłam od szycia bluzki sylwestrowej z tkaniny cekinowej.
1: To raczej ręcznie, a nie maszyną, więc chciałabym...
2: Kilkanaście złamanych igieł, ale tak i tak jest. Hitem było to, że marzyło mi się, żeby to była bluzka z długim rękawem. Natomiast źle zinterpretowałam wykrój, bo po prostu wydawało mi się, że żeby wydłużyć rękę, wystarczy pociągnąć prostą dłużej. Tylko problem pojawił się wtedy, kiedy dłoń nie przeszła mi przez wylot rękawa.
1: Znam ten ból naprawdę. Jeżeli państwo szyją, panowie bądź panie, wiecie o co chodzi. Ja miałam tak ze spodniami zrobionymi nomen omen z zasłony mamy. Nie weszły mi nogi, nie weszła mi pupa do wyrzucenia. Także takie historie są. To teraz przejdźmy do tych poważniejszych rzeczy. Jak pani myśli, dlaczego szycie stało się jedną z najszybciej rosnących pasji w Polsce? Bo widzimy, że coraz więcej osób na przykład swoje zabawki szyje, worki. Ja też worki i wnerki się bawiłam. Przecudowna rzecz. Wszywanie zamków i te sprawy, to wiadomo o co chodzi.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak? Jak pani myśli, dlaczego?
2: Myślę, że powodów jest kilka. Do głównych należy, myślę, poczucie sprawczości. Mało mamy takich okazji, takich sytuacji, w których możemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś od A do Z. Zazwyczaj jesteśmy jakimś elementem większej całości, czy w pracy, czy w domu. A tutaj mówimy o czymś, że my mamy skrawek materiału, z którego my sami, tymi ręcyma, robimy cuda. To jest jedna rzecz. Druga to jest relaks. Dużo czasu, naprawdę życie dzisiaj pędzi okrutnie. Żeby się zatrzymać i nie robić tego z ekranem w ręku i z telefonem, jest dość trudno. Dlatego mnóstwo ludzi, nie wiem, zaczyna biegać, ćwiczy, spędza czas z rodziną na planszówkach, ale jak się okazało, i to pokazały badania, hobby, szycie znajduje się w top 5 hobby w Polsce. Bo to jest ten relaks, to jest ten czas tylko dla mnie. Tylko ze mną. A jeszcze jak przy okazji powstają rzeczy dla naszych bliskich, bo proszę sobie wyobrazić taką radość z torby uszytej dla przyjaciółki, przyjaciela, kogoś z rodziny. No prezent jedyny w swoim rodzaju. Takiej torby się nie kupi. A też pani właśnie słuszną rzecz zauważyła, że nadajemy bardzo często dzięki szyciu drugie życie danej rzeczy.
1: Dokładnie.
2: Bo czy dziurawa koszula musi trafić do kosza na śmieci?
1: Nie musi.
2: Dokładnie. To my o tym zdecydujemy i to jest naprawdę ogromna frajda powiedzieć o sobie, że jestem twórcza, umiem spędzać czas w sposób jakościowy, widzę efekt swojej pracy i jest on niesamowity.
1: Tak, nawet jeżeli ten szef jest krzywy,
2: tego nie widać.
1: Zaczynamy, tak? To jednak to jest. Można zacząć od poszewek na przykład, tak? Jaśków.
2: Tak. I jeszcze ja też bardzo lubię polecać, żeby zaczynać od gumek. Takich gumek, które się pięknie po polsku nazywają scrunchy. Nie ma na to innego, nie znalazłam na to innego określenia. To są takie gumki materiałowe, gdzie w tunel wprowadza się gumkę. To jest taka gumka, która nie szarpie włosów.
1: One były modne w latach 90.
2: I one teraz wracają. Tak. I uwaga, uszycie takiej gumki dla amatora to jest jakieś 15 minut. Więc potrzebujemy tego maszynę, starą tkaninę naprawdę, jakąkolwiek, bo tutaj się i sprawdzą i frotę, i bawełna, i len, jak tylko nas wyobraźnia poniesie, i kawałek zwykłej gumy, takiego białego paska, to koszt tego to jest, nie wiem, 50 groszy. A obdarowujemy na przykład wszystkie swoje przyjaciółki.
1: Można pójść na przykład do second handu, kupić coś fajnego, fajny materiał, bo nie musi być nowy, prawda?
2: Nie, absolutnie. My zresztą zalecamy, żeby właśnie nadawać to, bo to jest znowu, szanujmy siebie, szanujmy środowisko. Branża modowa jest jednym z większych problemów naszej planety, jeśli chodzi o śmieci, dlatego że my kupujemy, to się nazywa, to jest takie zjawisko nazywane fast fashion. Ta moda jest szybka. Dzisiaj widzą, kiedyś były kolekcje, była kolekcja wiosna, lato, jesień, zima. Dzisiaj jest kolekcja styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, tak? I to jest ten problem. A kto z nas nie spotkał się z sytuacją, w której kupujemy jakiś t-shirt, jakąś daną rzecz, pierzemy ją dwa razy i ona naprawdę się nie nadaje do założenia. W momencie, w którym szyjemy sobie coś samemu albo korzystamy, nie wiem, z krawca, my wiemy, co to jest za materiał. My wiemy, jak on się zachowuje. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ubrania, które szyję, ja je noszę jakoś inaczej. Jakoś tak troszkę więcej mam do nich serduszka i rzeczywiście jakoś tak dłużej są ze mną, to na pewno.
1: Bo to jest takie, to jest moje.
2: To jest moje.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. NZOS Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie NZOS Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Grey Eyes i Eric Carmen w rytmie dnia w radiu Bonton. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmie zaprezentowała właśnie letni harmonogram książki na wyciągnięcie ręki, czyli plenerowych punktów czytelniczych, które pojawią się w miejskich parkach. Dzięki temu każdy będzie mógł wypożyczyć lekturę bezpośrednio podczas popołudniowego odpoczynku na ławce, bez konieczności odwiedzania głównego budynku. No, idealna opcja na ciepłe czerwcowe dni. Wystarczy znaleźć kawałek cienia, otworzyć dobrą książkę i zapomnieć o całym świecie. A my nie zapominamy o wiadomościach sportowych o 14:30.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsat-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej. Lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Garaż Top Serwis.

0: włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. STFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Reklama.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
4: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Sezon 2025-2026 w czwartej lidze oficjalnie zakończyły już piłkarki Kingi Krasnystaw. W ostatnim spotkaniu rundy wiosennej zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka wygrał u siebie z Iskrą Krzemień 2-1.
5: Zajęliśmy 3 miejsce, teraz czas na podsumowanie, oceny, no i przygotowanie się do nowego sezonu. Według naszej po prostu tutaj oceny takiej wstępnej, no mogliśmy zająć to 2 miejsce, ale troszeczkę pod koniec sezonu kłopoty kadrowe nie pozwoliły nam na tą wyższą lokatę, ale 3 miejsce też nie jest najgorsze, biorąc pod uwagę to, co działo się przez cały sezon. Także to tak mniej więcej odzwierciedla naszą pozycję aktualną i naszą dyspozycję.
4: Liderem stawki na koniec sezonu została natomiast Awia Świdnik. Przedostatnią kolejką rozgrywek mają już za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Była ona tylko formalnością, bo już wcześniej awans zapewniła sobie niepokonana wiosną Granica Dorokusk, która dopisała do konta następny komplet punktów 8-1, pokonując na wyjeździe MKS Siedliska. Do chełmskiej klasy okręgowej wróci także Orzeł Srebrzyszcze, który w przedostatnim meczu obecnego sezonu 3-1 wygrał u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Runda wiosenna dobiegła już natomiast końca w chełmskiej klasie B. Awans z pierwszego miejsca zdobyła Sawena Sawin, która sezon zakończyła zwycięstwem 5-0 nad rezerwami Unii Rejowiec. Do chełmskiej klasy A przeszedł także GKS Pławanice Kamień, który w ostatnim meczu 3-1 wygrał z Agrosem Suchawa. I przenosimy się jeszcze do pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów, gdzie złą passę udało się przerwać zespołowi Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Pawła Fornala w przedostatniej kolejce rundy wiosennej 2-1 wygrała na wyjeździe z Sygnałem Lublin.
6: Dobrze funkcjonowaliśmy w wysokiej obronie, mieliśmy sporo odbiorów i dzięki temu zdobyliśmy 2 bramki. Także pierwsza połowa na plus, bo gdzieś tam przeciwnikowi nie pozwoliliśmy na stworzenie jakichś sytuacji bramkowych. Natomiast druga połowa na pewno nie była tak dobra w naszym wykonaniu i na pewno musimy wyciągnąć wnioski, bo gdzieś oddaliśmy niepotrzebnie inicjatywę przeciwnikowi, który stworzył 2-3 dobre sytuacje bramkowe. Jedną z nich wykorzystał w 90 minucie, także druga połowa do poprawy, natomiast w tym meczu najważniejsze były 3 punkty. To nam się udało.
4: Ostatni mecz sezonu juniorzy biało-zielonych zagrają u siebie i podejmą Tomasowi Tomaszów Lubelski.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Ruch w hełmie zaczyna gwałtownie gęstnieć, a wysoka temperatura w kabinach aut na pewno nie pomaga w zachowaniu cierpliwości. Na szczęście Marcin Petruk ma już dla Was świeże zestawienie z miejskich ulic w raporcie Traffic. Słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Lubelska policja podała statystyki z długiego czerwcowego weekendu i niestety nie są one zbyt wesołe. Przez 4 dni na drogach naszego województwa doszło do 18 wypadków, w których 24 osoby odniosły obrażenia, a jedna zginęła. Mundurowi interweniowali również do 193 kolizji i zatrzymali blisko 100 nietrzeźwych kierujących. Niestety osoby wsiadające za kółko na podwójnym gazie są coraz większą, nazwijmy to wprost, plagą na polskich drogach, a co gorsza, często alkohol nie jest ich jedynym problemem, bo podczas kontroli wychodzą na jaw inne kwiatki, jak chociażby brak uprawnień czy nieważne badanie techniczne. Zbliżają się wakacje i wkrótce kontroli policyjnych znów będzie więcej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bon Ton Radio. 104.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Szukasz Twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

Calvin Harris w rytmie dnia w radiu Bon Ton. Amerykańscy psychologowie odkryli, że słuchanie ulubionych piosenek z lat młodości podczas jazdy samochodem potrafi obniżyć poziom frustracji w korkach o ponad połowę. My na antenie radia Bon Ton miksujemy dla Was najlepsze wspomnienia i najnowsze hity, więc wtorkowe zatory na drogach nie mają z nami szans. Zostańcie z nami za 10 minut 15 i pełny serwis informacyjny.

0: jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 30.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Bonton Radio i wszystko gra.
5: And he goes.

0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
1: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
0: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internet

0: Internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
0: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
1: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
0: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Chełm otrzymał blisko 10 milionów złotych unijnego dofinansowania na utworzenie Centrum Dialogu Kultur w siedzibie dawnego Pałacu Biskupów Unickich na Górze Chełmskiej. Środki pozwolą na rewitalizację zabytkowego obiektu. Cała inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Od 12 do 14 czerwca w Uchrze odbędzie się 4. Chełmska Senioriada. W wydarzeniu wezmą udział seniorzy z miasta, gminy i powiatu chełmskiego, którzy rywalizować będą w konkurencjach artystycznych, sportowych, kulinarnych i kulturalnych. W programie znalazło się też rozstrzygnięcie konkursu Chełmski Społecznik Senior oraz wspólna zabawa taneczna. Jutro w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej w kaplicy Świętego Mikołaja odbędzie się wernisaż wystawy Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza. Będzie w pewien sposób zapowiedzią tego, co wydarzy się wkrótce w naszym mieście. O szczegółach w lokalnych wiadomościach zapraszam o 15.30.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
0: Burze dziś możliwe w większości kraju, pogodnie jedynie na północnym zachodzie i na wschodzie Polski. Poza tym także ostrzeżenia przed upałem do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach do 20-25 miejscami.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: 5 po 15. Jarek Hołota. Witam wszystkich zmęczonych, ale szczęśliwych, którzy odliczają minuty do zamknięcia laptopów i ucieczki na upragnione popołudniowe odsapnięcie. Fine Young Cannibals już teraz, a za chwilę Miasto na fali.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela, no i w związku z tym zapytałam was, czy w takim przyjacielu macie swoje oparcie, czy raczej jest to ktoś inny?
3: W rodzicach, w moich przyjaciółkach tutaj sobie siedzę, właśnie idziemy.
4: Okej. Okay. Przyjaciółki tutaj, które są ze mną w tej chwili.
5: Ja tak samo.
6: No tak, tak. I pani rodzina i znajomi, także, że no są takie relacje codzienne po prostu.
7: Rodzice. Rodzice są moim największym wsparciem na pewno.
8: No, mój mężczyzna.
9: Przyjaciele. No i rodzina, myślę, że można powiedzieć, że rodzina.
10: No to przyjaciele na pewno i rodzina.
11: To sam.
12: Tak, w żonie.
13: Mamy.
14: A wśród kogo?
13: Przez rodzinę.
15: Oczywiście. Mój mąż.
9: W życiu?
15: Mhm.
9: Mój mężu.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
16: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Chełmscy urzędnicy przypominają o trwających konsultacjach społecznych dotyczących nowych nasadzeń drzew i krzewów w centrum miasta, w których każdy mieszkaniec może oddać swój głos online. Lokalne stowarzyszenia ekologiczne mocno zachęcają do udziału, argumentując, że duże drzewa to jedyna skuteczna broń w walce z miejskimi wyspami ciepła, co doskonale czujemy dzisiaj na własnej skórze. Jeśli chcecie mieć realny wpływ na to, ile cienia będziemy mieć w Chełmie za kilka lat, wystarczy kilka kliknięć na miejskim portalu. Za chwilę o 15.30 wiadomości lokalne w Radiu Bonton.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istoficiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!

0: pochodzi z budżetu państwa. Środki zostaną przeznaczone na odnowę zdegradowanych obszarów wiejskich, modernizację budynków oraz przywracanie im nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Program obejmuje również prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród beneficjentów jest też miasto Chełm, które w tym rozdaniu otrzymało blisko 10 milionów złotych dofinansowania na restaurację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego miasta na potrzeby Centrum Dialogu Kultur. To instytucja, która ma funkcjonować w siedzibie Pałacu Biskupów Unickich na Górze Chełmskiej i to właśnie ten XVIII-wieczny budynek potrzebuje szerokiego zakresu prac, by mógł służyć nowoczesnej placówce. Plan jej powołania został zapowiedziany jeszcze około 6 lat temu, jednak do tej pory bezskutecznie starano się o pozyskanie dofinansowania na remont. W ubiegłym roku chełmscy radni zagłosowali za wyłożeniem z miejsca budżetu pieniędzy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Pytającym wtedy o szczegóły radnym wyjaśniono, że pracą instytucji miałby kierować Chełmski Dom Kultury. W związku z tym, że budynek należy do parafii mariackiej, miasto podpisało porozumienie na użyczenie go na cele budowlane, a następnie już użytkowanie na potrzeby centrum miało obowiązywać przez 10 lat. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 18 600 000 zł. Przez kilka dni, od 12 do 14 czerwca, będzie trwała czwarta chełmska senioriada. Ta inicjatywa stawia sobie za kluczowe cele integrację środowisk seniorskich z terenu miasta i gminy Chełm oraz całego powiatu chełmskiego. Główną bazą tegorocznych zmagań i spotkań będzie szkoła podstawowa w Uchrze. Do udziału w senioriadzie uprawnione są grupy i zespoły prowadzone przez organizacje pozarządowe, kluby seniora oraz instytucje publiczne działające na obszarze ziemi chełmskiej zgłoszone do zabawy. Uczestnicy zmierzą się w czterech głównych blokach tematycznych. Sztuka, kultura, sport i rekreacja oraz kulinaria. Indywidualne i zespołowe sukcesy w poszczególnych dyscyplinach będą przeliczane na punkty dla drużyn macierzystych, a trzy najlepsze kluby z najwyższym dorobkiem zostaną uhonorowane pucharami ufundowanymi przez wójta gminy Chełm. Ważnym elementem niedzieli będzie również rozstrzygnięcie towarzyszącego konkursu na chełmskiego społecznika seniora. Całość wydarzenia zwieńczy zabawa taneczna. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada, Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm, a także niemiecko-polską fundacją Nowa Energia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jutro w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Kaplicy Świętego Mikołaja odbędzie się wernisaż wystawy Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza.
2: Mira Żelechowera-Leksiun należy do najwybitniejszych osobowości polskich malarstwa powojennego. Jej twórczość jest głęboko poruszającą powieścią o pamięci, tożsamości, utracie i duchowym poszukiwaniu. W prezentowanym cyklu artystka podejmuje niezwykły dialog z twórczością Brunona Schulza, splatając jego świat wyobraźni z symboliką kalendarza hebrajskiego, pamięcią zagłady oraz własną historią rodzinną. Kalendarz pamięci według Brunona Schulza to nie tylko wystawa malarstwa, to przejmująca opowieść o świecie, który został utracony, ale nadal trwa w pamięci, sztuce i języku.
0: Mówi Dorota Bida, adiunkt Muzeum Ziemi Chełmskiej. Sam cykl Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza powstał jeszcze w 2007 roku.
2: Nasza wystawa jest także zapowiedzią tegorocznych spotkań z kulturą żydowską, które odbędą się w Chełmie 24 i 25 lipca. Wiele wydarzeń festiwalowych, spotkań i rozmów będzie miało miejsce właśnie w przestrzeni tej niezwykłej ekspozycji. Wystawę będzie można oglądać do 5 sierpnia i serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy.
0: A jutrzejszy wernisaż rozpocznie się o 18.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Czas na kluczowe informacje dla wszystkich kierowców poruszających się po naszym regionie. Za moment Marcin Petruk przedstawi aktualną sytuację na chełmskich trasach, sprawdzając, gdzie pojedziemy płynnie, a gdzie stracimy parę minut.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Sporo ruch może jeszcze panować na wiadukcie, jeżeli kierujecie się w stronę Ronda Zwin, jak również wzdłuż Lubelskiej, gdzie podróż spowolni przejazd kolejowy. Jedną z alternatywnych dróg objazdowych jest Ogrodowa i Metalowa, a później Trobakowska bądź Piwna, chociaż na tej ostatniej uważajcie na kolejny. W chwilę cierpliwości trzeba się również uzbroić podczas próby włączenia się do ruchu na lewoskręcie, między innymi na wspomnianej wcześniej Lubelskiej, ale również Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej, Lwowskiej i Kolejowej.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Szwedzcy naukowcy udowodnili, że ludzie, którzy spędzają popołudnia na bezcelowym przeglądaniu mediów społecznościowych, poziom zmęczenia psychicznego rośnie dwukrotnie szybciej niż u tych, którzy po prostu gapią się w okno lub słuchają muzyki. No, wybór na dzisiejszy powrót do domu wydaje się więc bajecznie prosty. Odłóżcie telefony, spójrzcie na czerwcowe chmury i dajcie się ponieść radiowym dźwiękom. Za chwilę o 16:00 najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada dresów z biciem rekordu słowiańskiego przykucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
2: Jest kandydatką wyśmienitą.
3: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór, i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
0: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
4: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
5: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
4: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
0: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
6: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
0: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca z przed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
7: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
0: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Ostrzeżenia przed burzami dziś w większości kraju, pogodnie jedynie na północnym zachodzie i w wąskim pasie na wschodzie kraju. Poza tym także alerty przed upałami do 30 stopni dziś w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej natomiast nad samym morzem od 18 do 20 stopni.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
11: 5 po 16, Jarek Hołota. Witam w ostatniej prostej w rytmie dnia. Przed nami ostatnie kilkadziesiąt minut wspólnej zabawy, najlepsza muzyka i zapowiedzi tego, co czeka Was na antenie wieczorem. Już za chwilę Monika Łupkowska i bliżej kultury.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej Różnorodni w sztuce. Więcej szczegółów zdradzi Anna Buczko, prezes Stowarzyszenia Twórczego Pasja w Chełmie.
3: 28 lat wspólnej drogi, 28 lat jako stowarzyszenie, 19 malarzy i 19 światów. Łączy nas pasja, dzieli nas prawie wszystko. Wszystko inne, charakter, bagaż życiowy, wykształcenie, zawód, doświadczenie. I właśnie w tej różnicy rodzi się siła, bo Różnorodni w sztuce to nie tylko tytuł, to my. Na płótnach zobaczysz osobowość, styl, technikę, kolor, wrażliwość. Czasem marzenie, czasem bunt, zawsze prawdę. Od pejzażu po abstrakcję, od cichego szeptu akwareli po mocny głos oleju. Każdy obraz to odcisk palca artysty. Stowarzyszenie Twórcze Pasja to więcej niż grupa. To 28 lat rozwoju. To miejsce, gdzie talent spotyka się z przyjaźnią. Gdzie wspólnie się wspieramy, motywujemy i rośniemy. Serdecznie zapraszam.
2: Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających aż do 13 czerwca, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Jedna z popularnych platform streamingowych opublikowała listę filmów, które najchętniej oglądamy wspólnie ze znajomymi. Na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie wylądowały stare, klasyczne komedie z lat 90. Internauci zgodnie twierdzą, że nic tak nie spaja paczki przyjaciół, jak cytowanie po raz setny tych samych kultowych żartów, które wszyscy znają na pamięć. No, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy gorący wieczór, szybki seans filmowy z paczką znajomych i zimnymi napojami brzmi jak plan idealny.
1: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. W sobotę rozstrzygnie się, który z zespołów awansuje z chełmskiej klasy okręgowej do czwartej ligi. Po przedostatniej kolejce stratę do Ekoróżanki odrobiła Astra Leśniowice, tracąca do lidera już tylko jeden punkt. Ów lider natomiast wrócił z pustymi rękoma z Włodawy, gdzie 0-2 uległ miejscowej włodawiance, mówi trener Patryk Błaszczuk.
12: Od początku wiedzieliśmy, że Włodawianka się nastawi defensywnie. Próbowała

0: biało-zielonych, wspomina trener Roman Blonka.
1: Ten mecz było pod nasze dyktando, ale niestety nieskuteczność mieliśmy ogromną. Mieliśmy chyba 6 sytuacji 100%, nie wykorzystaliśmy ich. Drużyna przeciwna miała jedną sytuację pod koniec meczu, też nie wykorzystali. Ten mecz zakończył się wynikiem 0-0.
0: Okręgowe zestawienie zamyka Witrum Wola Okruska, które w ostatnim meczu rundy wiosennej zmierzy się z Włodawianką. Początek czerwca aktywnie minął reprezentantom chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Prezes klubu, sensei Bartłomiej Sekrzewski, ma za sobą 7. edycję seminarium szkoleniowego Black Belt w Siemianowicach Śląskich pod okiem Shihana Yujishina.
2: Jest to ekspert w dziedzinie kata. Na szkoleniu omówione zostały szczegóły dotyczące poszczególnych technik wykonania układów kata, jak i ich zastosowanie w praktyce. Ponadto Shihan Yuji zwrócił uwagę na dynamikę wykonywania technik, jak i na ich prawidłowość. W szkoleniu udział wzięło ponad 100 uczestników.
0: Mówił Bartłomiej Sekrzewski. W tym samym czasie chełmska Satori była organizatorem turnieju karate dla swoich podopiecznych w ramach sportowego świętowania Dnia Dziecka.
2: Udział w nim wzięło blisko 120 dzieci ćwiczących w naszym klubie. Była to doskonała okazja dla najmłodszych dzieci, które pierwszy raz mogły stanąć na tatami i zmierzyć się zarówno z przeciwnikiem, jak i z własnymi słabościami. Każde dziecko stanęło na podium i otrzymało okazały puchar. Turniej odbył się w szkole podstawowej w Żółtańcach, a oficjalnego otwarcia dokonała pani dyrektor Edyta Misiura.
0: Kolejne zmagania, w których wychowankowie chełmskiej Satori powalczą o medale, rozegra się 20 czerwca. Sezon 2025-2026 w czwartej lidze oficjalnie zakończyły już piłkarki Kingi Krasnystaw. W ostatnim spotkaniu rundy wiosennej zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka wygrał u siebie z Iskrą Krzemień 2-1.
3: Zajęliśmy trzecie miejsce, teraz czas na podsumowanie, oceny, no i przygotowanie się do nowego sezonu. Według naszej po prostu tutaj oceny takiej wstępnej, no mogliśmy zająć to drugie miejsce, ale troszeczkę pod koniec sezonu kłopoty kadrowe nie pozwoliły nam na tą wyższą lokatę, ale trzecie miejsce też nie jest najgorsze, biorąc pod uwagę to, co działo się przez cały sezon. Także to mniej więcej odzwierciedla naszą pozycję aktualną i naszą dyspozycję.
0: Liderem stawki na koniec sezonu została natomiast Awia Świdnik. Przedostatnią kolejkę rozgrywek mają już za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Była ona tylko formalnością, bo już wcześniej awans zapewniła sobie niepokonana wiosną Granica Dorokusk, która dopisała do konta następny komplet punktów 8-1, pokonując na wyjeździe MKS Siedliska. Do chełmskiej klasy okręgowej wróci także Orzeł Srebrzyszcze, który w przedostatnim meczu obecnego sezonu 3-1 wygrał u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Runda wiosenna dobiegła już natomiast końca w chełmskiej klasie B. Awans z pierwszego miejsca zdobyła Sawena Sawin, która sezon zakończyła zwycięstwem 5-0 nad rezerwami Unii Rejowiec. Do chełmskiej klasy A przeszedł także GKS Pławanice Kamień, który w ostatnim meczu 3-1 wygrał z Agrosem Suchawa. I przenosimy się jeszcze do pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów, gdzie złą passę udało się przerwać zespołowi Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Pawła Fornala w przedostatniej kolejce rundy wiosennej 2-1 wygrała na wyjeździe z Sygnałem Lublin.
4: Dobrze funkcjonowaliśmy w wysokiej obronie, mieliśmy sporo odbiorów i dzięki temu zdobyliśmy dwie bramki. Także pierwsza połowa na plus, bo gdzieś tam przeciwnikowi nie pozwoliliśmy na stworzenie jakichś sytuacji bramkowych. Natomiast druga połowa na pewno nie była tak dobra w naszym wykonaniu i na pewno musimy wyciągnąć wnioski, bo gdzieś oddaliśmy niepotrzebnie inicjatywę przeciwnikowi, który stworzył dwie, trzy dobre sytuacje bramkowe. Jedną z nich wykorzystał w 90 minucie, także druga połowa do poprawy, natomiast w tym meczu najważniejsze były trzy punkty. To nam się udało.
0: Ostatni mecz sezonu juniorzy biało-zielonych zagrają u siebie i podejmą Tomasowi Tomaszów Lubelski.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Już za chwilę na naszej antenie skupimy się na zdrowiu, profilaktyce oraz najważniejszych tematach związanych ze służbą zdrowia. Jan Zieliński melduje się w studiu i zaprasza Was na dzisiejsze niezwykle ważne wydanie Witaminy FM.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Dzisiaj trochę o zdrowiu, a trochę o ruchu drogowym. Resort infrastruktury zdementował informację o obowiązku wyposażenia aut osobowych w apteczki. Janek Zieliński, zapraszam. W ostatnim czasie zaczęły się pojawiać informacje, wedle których od początku czerwca miał wejść obowiązek wyposażenia aut osobowych w apteczki z wyposażeniem medycznym. Od 2003 roku zniesiono obowiązek posiadania apteczki w samochodach osobowych i póki co ten obowiązek jeszcze nie powraca. W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, wedle których taki zapis ma powrócić i to od początku tegorocznych wakacji. Ministerstwo Infrastruktury jednak zaprzecza, taki obowiązek nie wchodzi na ten moment, co nie znaczy, że nie trwają prace nad przywróceniem go. Na ten moment nie mogłem jednak znaleźć oficjalnego projektu, ogłoszeń w tej sprawie. Jedyne co, to nieoficjalne doniesienia i domysły. Nie znaczy to jednak, że nie warto takiej apteczki przygotować. W Polsce uznawany jest niemiecki standard DIN, uznawany w większości krajów Unii Europejskiej. Taka apteczka musi być oznaczona zgodnie z zaleceniami, czyli musi mieć biały krzyż, biały plusik na zielonym tle. Musi też zawierać kompresy, opaski elastyczne, chusty i plastry, nożyce z zaokrąglonymi końcami do przecinania pasów czy tekstyliów, termiczny koc, maseczki i rękawice winylowe. Nie ma tutaj obowiązku posiadania leków czy płynów do odkażania. Z racji warunków atmosferycznych mogą one ulec osłabieniu i mogą nie być tak skuteczne. Tak więc za brak takiego zestawu nie dostaniecie mandatu. Ten w wysokości 500 zł grozi za brak trójkąta i gaśnicy. Także brak takiego zestawu nie zaszkodzi, ale warto też pomyśleć o kursie pierwszej pomocy, by oprócz wyposażenia mieć też umiejętności. No ale oczywiście życzę Wam, żebyście przejechali przez nasze drogi bezpiecznie. Tutaj szczególnie pozdrawiam z tego miejsca kierowców, którzy przemierzają trasy w okolicach Chełma i nie tylko, i mają włączone Radio Bon Ton. Dzięki Wam za dzisiaj, życzę miłego dnia i zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja. Bonton Radio.

Zegar w reżyserce nieubłaganie odlicza ostatnie minuty do godziny 17, a to oznacza, że czas kończyć naszą dzisiejszą przygodę w rytmie dnia. Jarek Hołota, bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony gorący wtorek. Dziękuję za każdą minutę spędzoną przy głośnikach i mam nadzieję, że ten dzień przyjaciela spędzicie w wyśmienitych nastrojach. Pamiętajcie o piciu wody. Korzystajcie z cudownego, ciepłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Bum, bum, bum, radio i wszystko gra.

0: talk about.
1: Procent ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
2: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
3: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
2: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
1: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudzona opór koalicji.
4: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dość już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
5: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
1: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
1: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Ruszą 27 czerwca i będą kursowały do końca wakacji po raz kolejny. Dzięki wkładowi i porozumieniu kilku samorządów dojdzie do uruchomienia kursów pociągów na linii kolejowej Chełm-Włodawa. W Fajsławicach po raz kolejny sport połączy się z pomaganiem. W niedzielę 21 czerwca na boiskach przy Urzędzie Gminy odbędzie się 7. charytatywny turniej piłki nożnej. Wszystko, co się tam wydarzy, będzie wkładem w pomoc 22-letniej Natalii, która zmaga się z zespołem Dandy Walkera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również sportowy akcent. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz, wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
1: Burze do końca dnia będą przechodzić przez całą Polskę. Pogodnie i bez burz jedynie na północnym zachodzie i na pasie ściany wschodniej Polski. Poza tym obowiązują także alerty przed upałami. Dziś do 30 stopni w centralnej Polsce, a także na południowym wschodzie kraju.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek 9 czerwca na 104,9. Sprawdzamy, co tam dzisiaj kryje nasza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porządna dawka genialnych historii i rocznic w chronologicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1947. 9 czerwca na świat przyszedł Mick Box, założyciel, lider i genialny gitarzysta kultowej brytyjskiej formacji Uriah Heep. Mick świętuje dzisiaj swoje 79 urodziny. To człowiek, który obok muzyków Deep Purple czy Led Zeppelin tworzył fundamenty pod klasyczne, ciężkie, hard rockowe granie przełomu lat 60. i 70. Jego drapieżne riffy w takich utworach jak Lady in Black czy Easy Living do dziś brzmią w radiu po prostu genialnie. 100 lat dla prawdziwej legendy gitary. Przenosimy się do roku 1950. 9 czerwca urodził się Trevor Boulder, znakomity brytyjski basista, który grał m.in. u boku Davida Bowiego w kultowym zespole The Spiders from Mars, a później przez dekady zasilał wspomnianą przed chwilą grupę Uriah Heep. Choć odszedł od nas w 2013 roku, dziś wspominamy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity pulsujący bas, który napędzał rockową scenę. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. Kolejny ciekawy wpis na naszej kartce. 9 czerwca na świat przyszedł amerykański aktor muzyki i reżyser Johnny Depp, który obok kariery filmowej namiętnie szarpie za struny w rockowej supergrupie Hollywood Vampires u boku Alice Coopera. Johnny kończy dziś 63 lata. Zaglądamy do roku 1978. Dokładnie 48 lat temu kultowa formacja The Rolling Stones wydała swój 14. brytyjski album studyjny Some Girls. Płyta mocno inspirowana panującą wówczas modą na punk rocka i disco okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym i artystycznym, przynosząc światu taki nieśmiertelny radiowy przebój jak Missio. Smutna kartka z roku 1994. Dokładnie 32 lata temu świat muzyki alternatywnej stracił jednego z najbardziej charyzmatycznych twórców. W wieku zaledwie 26 lat zmarł tragicznie David Cole, założyciel, producent i kompozytor genialnego tanecznego projektu C+C Music Factory, który na początku lat 90. trząsł listami przebojów mega hitem Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutną bombą energetyczną z lat 80., która dokładnie w czerwcu tamtego roku opanowała szczyty światowych list przebojów. Dokładnie 42 lata temu, w czerwcu 1984 roku, amerykańska wokalistka Cyndi Lauper podbiła zestawienie swoim kolejnym wielkim singlem z debiutanckiego albumu She's So Unusual. Mowa o nieśmiertelnym utworze Time After Time oraz jej najbardziej szalonym tanecznym hymnie, który w tamtych tygodniach nucił cały świat. Girls Just Want to Have Fun. Ta niesamowita, zwariowana energia, charakterystyczny głos Cyndi i ultra chwytliwy syntezatorowy motyw sprawiają, że ten numer to absolutny radiowy evergreen. Ponadczasowy klasyk, który od ponad 4 dekad ładuje akumulatory i natychmiast poprawia humor o poranku. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka. Skoro za oknem mamy piękny czerwiec, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy numer, przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Przed wami jedyna i niepowtarzalna Cyndi Lauper.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama. Bon

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 17.30, przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosat. Po raz kolejny, dzięki wkładowi i porozumieniu, kilku samorządów dojdzie do uruchomienia kursów pociągów na linii kolejowej numer 81. To trasa Chełm-Włodawa.
7: To wynik współpracy samorządów lokalnych, to jest miasta Chełm, miasta Włodawa, powiatu włodawskiego, gminy Ruda Huta, gminy Wola Uchruska oraz gminy Włodawa z województwem lubelskim. Przewozy pasażerskie na wskazanej trasie funkcjonują nieprzerwanie od 2012 roku. Połączenie realizowane będzie w okresie od dnia 27 czerwca do 30 sierpnia 2026.
6: Mówiła w trakcie ostatniego posiedzenia radnych Agata Hołwel-Gołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Chełm, argumentując potrzebę poniesienia wkładu finansowego w ten wspólny cel.
7: Z połączenia kolejowego chętnie korzystają zarówno osoby wypoczywające na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, jak i mieszkańcy zainteresowani atrakcjami regionu.
6: Miasto Chełm do tego wakacyjnego połączenia dołożyło ponad 9300 zł, a rozkład jazdy dostępny jest na stronie Portal Pasażera. W Fajsławicach po raz kolejny sport połączy się z pomaganiem. W niedzielę 21 czerwca na boiskach przy Urzędzie Gminy odbędzie się 7. charytatywny turniej piłki nożnej. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie poświęcona wsparciu 22-letniej Natalii, która zmaga się z zespołem Dandy Walkera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. W programie znalazły się turnieje piłkarskie dla żaków i oldboyów, licytacje, loteria fantowa, turniej szachowy i zawody tenisa stołowego. Na uczestników będą czekać również występy uczniów, pokazy taneczne, strefa animacji dla dzieci oraz mała gastronomia. Finałem wydarzenia będzie kolorowa bitwa Holi. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w akcji oraz wspólnego wsparcia. Dobrej woli do udziału w akcji oraz wspólnego wsparcia Natalii.

0: Od dłuższego czasu próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
1: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. Budowa elektrowni słonecznej PV Dorochusk GPO o mocy do 49 MW wkracza w kolejną fazę proceduralną. Najnowsze ustalenia wskazują, że wójt gminy Wojciech Sawa wezwał inwestora, warszawską spółkę Universe Energy Zielona, do złożenia szczegółowych wyjaśnień, ale też i uzupełnień w dokumentacji. Urząd oczekuje precyzyjnych informacji dotyczących liczby i umiejscowienia stacji transformatorowych oraz falowników, a także jasnego określenia sposobu zagospodarowania terenu w trakcie eksploatacji farmy. To nie jedyne zmiany w harmonogramie tej inwestycji, która ma objąć działki w obrębie ewidencyjnym Turka oraz okopy Kolonia. Zgodnie z treścią wcześniejszego obwieszczenia z maja tego roku, termin rozpatrzenia sprawy został wydłużony do 31 lipca. Opóźnienie, jak wyjaśniają władze, wynika z konieczności dokonania uzgodnień z organami współdziałającymi, a także potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w postępowaniu.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś odwiedzamy jedną z najbardziej niedocenionych planet Układu Słonecznego, czyli Uran. To świat tak dziwny, że astronomowie przez lata zastanawiali się, co właściwie wydarzyło się w jego przeszłości. Większość planet obraca się wokół własnej osi mniej więcej pionowo. Uran robi coś zupełnie innego. Leży na boku. Jego oś obrotu jest nachylona o około 98 stopni. Wygląda tak, jakby ktoś podczas formowania Układu Słonecznego przewrócił całą planetę i już tak zostawił. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie mówi o gigantycznym zderzeniu z obiektem wielkości planety we wczesnej historii Układu Słonecznego. To kosmiczna katastrofa, której skutki widzimy do dzisiaj. Uran jest siódmą planetą od Słońca i trzecim co do wielkości globem w naszym systemie. Znajduje się średnio około 2,9 miliarda kilometrów od Słońca. To jest dużo. Światło potrzebuje prawie 3 godzin, aby dotrzeć tam z naszej gwiazdy. To już prawdziwe obrzeża planetarnego sąsiedztwa. Uran należy do grupy lodowych olbrzymów. Choć nazwa może sugerować skute lodem pustkowia, nie chodzi o zwykły lód. W jego wnętrzu znajdują się ogromne ilości zamarzniętej wody, amoniaku i metanu, poddanych gigantycznemu ciśnieniu. To właśnie metan odpowiada za charakterystyczny niebiesko-zielony kolor planety. Pochłania czerwone światło słoneczne i odbija niebieskie. Gdybyśmy spojrzeli na Urana z bliska, zobaczylibyśmy spokojną, niemal jednolitą kulę o delikatnym, błękitnym odcieniu. Przez długi czas wydawało się, że Uran jest nudny. Dopiero dokładniejsze obserwacje pokazały, że w jego atmosferze występują burze, silne wiatry i dynamiczne zjawiska pogodowe. Jedna doba trwa tam około 17 godzin, natomiast rok jest znacznie dłuższy. Pełne okrążenie wokół Słońca zajmuje Uranowi 84 lata ziemskie. Bardzo, bardzo długo. Najbardziej niezwykłe są jednak pory roku. Ponieważ planeta leży niemal na boku, jej bieguny przez bardzo długi czas są skierowane bezpośrednio ku Słońcu lub od niego. Oznacza to, że dzień i noc mogą trwać tam dziesiątki lat. Wyobraźcie sobie lato trwające ponad 20 lat. Albo równie długą zimę. Uran posiada także system pierścieni. O tak, nie są tak widowiskowe jak u Saturna, ale istnieją naprawdę. Tworzy je kilkanaście ciemnych obręczy odkrytych dopiero, uwaga, w 1977 roku. Planeta ma również liczne księżyce. Ich nazwy pochodzą nietypowo nie z mitologii greckiej, lecz rzymskiej, lecz z dzieł Williama Szekspira i Aleksandra Popa. Znajdziemy tam m.in. Mirandę, Ariela, Umbriela, Tytanię i Oberona. Szczególnie interesująca jest Miranda. Wygląda jak kosmiczna układanka posklejana z różnych fragmentów. Posiada gigantyczne klify i dziwaczne struktury geologiczne, których pochodzenie do dziś nie jest do końca wyjaśnione. Co ciekawe, Uran odwiedziła dotąd tylko jedna sonda kosmiczna. Był to Voyager 2, który przeleciał obok planety w 1986 roku. Większość informacji, które dziś posiadamy, pochodzi właśnie z tej krótkiej wizyty. Dlatego Uran pozostaje jednym z najmniej poznanych światów Układu Słonecznego. To planeta spokojna, odległa i tajemnicza. Świat, który wygląda tak, jakby złamał większość zasad obowiązujących w Układzie Słonecznym. A jutro dotrzemy jeszcze dalej, do Neptuna, królestwa najpotężniejszych wiatrów w całym Układzie Słonecznym. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Reklama. Bonton Radio. O godzinach.

0: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Górysowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
1: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No ja pojęcia nie mam.
0: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej, na razie nie wiadomo.
1: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
0: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Górysowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
2: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
0: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
3: Rekord w przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
0: W planie są też retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9. co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesu swoich reprezentacji.
5: Otwarcie mundialu już pojutrze. W meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzy się z RPA. Ruszyły koszykarskie finały Orlen Basket Ligi i już na starcie mieliśmy dużą niespodziankę. Broniąca tytułu Legia Warszawa przegrała z rewelacją fazy play-off. Za Stalem Zielona Góra. Jutro ponownie w Warszawie starcie numer 2. O czym więcej teraz Mateusz Staliński.
7: Za Stal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu. Jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. ćwierćfinale, Kinga Szczecin w półfinale, Arkę Gdynia.
8: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
7: Stwierdził po meczu trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski, kolejny mecz jutro.
5: A dziś wieczorem pierwszy mecz o brąz, Arka Gdynia zagra z Dzikami Warszawa. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów w chińskim linii. Zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu.
0: Upalnie w większej części kraju, nawet 30 stopni, ale burze temu towarzyszą. A przy okazji potężne ulewy i grad. Dzisiaj pogoda bardzo gwałtowna. W nocy burzowo może być jeszcze na południu Polski. Jutro już się powinno uspokoić, ale będzie znacznie chłodniej, około 20 stopni.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym odcinku hitu odkurzonego w Radiu Ponton. Dziś przenosimy się do roku 1999. To był czas, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w radiach królował pop rock z duszą. Przed nami utwór, który jest definicją melancholijnej tęsknoty, napisany przez jednego z najbardziej tajemniczych geniuszy branży muzycznej. New Radicals i ich genialne Someday We'll Know.

New Radicals to zjawisko unikalne. Zespół wydał tylko jedną płytę. Maybe You've Been Brainwashed Too i zniknął. Lider formacji, Greg Alexander, rozwiązał grupę w lipcu 1999 roku, jeszcze zanim Someday We'll Know w ogóle zdążyło wejść na szczyty list przebojów jako drugi singiel. Alexander był zmęczony machiną promocyjną i trasami koncertowymi. Uznał, że powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia jako frontman. Wyobraźcie sobie, porzucić światową sławę w momencie jej największego rozkwitu. Someday We'll Know to piosenka o szukaniu odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć się nie da. Dlaczego miłość odchodzi? Gdzie zniknął samolot Emily Earhart? Co się stało z Titanikiem? Utwór jest naszpikowany odniesieniami do historii popkultury. Alexander wymienia w tekście Amelia Earhart, legendarną lotniczkę, tragiczny rejs Titanika czy kapitana Smitha. To nie był zwykły radiowy wypełniacz, to była próba uchwycenia nieuchwytności życia. Muzycznie piosenka czerpie garściami z tradycji soft rocka lat 70., przypominając dokonania Hall & Oates czy wczesnego Eltona Johna. Choć wersja New Radicals nie pobiła rekordów sprzedaży You Get What You Give, piosenka zyskała status kultowej dzięki kinu i innym artystom. W 2002 roku utwór przeżył renesans dzięki filmowi Szkoła Uczuć, gdzie zaśpiewali go Mandy Moore i John Foreman. Ale to nie koniec. Wersję tego utworu nagrały też legendy. Grupa Hall & Oates oraz sam Todd Rundgren. Greg Alexander, mimo że zniknął ze sceny, stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów piosenek. To on napisał m.in. Game of Love dla Santany. Someday We'll Know to piosenka, która z każdym rokiem brzmi coraz lepiej. Jest w niej jakaś szlachetna prostota, której dzisiaj w radiu często nam brakuje. To był idealny moment w historii pop rocka. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
6: Bonton

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama 104,9.

0: 3700 zł na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
1: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
0: Premier mówił też o nauczycielach.
1: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
0: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Węckę.
2: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
3: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
2: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
0: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz 8. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarzy, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
0: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Bonton Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko 2 dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w 3 krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi, także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
7: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna 2 doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się 3 ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
8: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
7: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone.
6: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy. Mówi ich trener, Bubista. Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Kolarze ekipy Wisma Lisa Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli do niedawna wyścigu Critérium du Dauphiné. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
0: Burze przechodzą przez Polskę i to gwałtowne, z ulewami, opadami gradu, silnym wiatrem. Szczególnie we wschodniej części kraju, choć ostrzeżenia dotyczą aż 14 województw. Jak ten front przejdzie, jutro będzie już chłodniej, około 19-20 stopni. Trochę mniej też słońca niż dziś i znów miejscami opady deszczu.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: 104,9 FM.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu. Jest 19.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Długi czerwcowy weekend na drogach Lubelszczyzny nie należał do najbezpieczniejszych. Od 3 do 7 czerwca doszło w regionie do 18 wypadków. Jedna osoba zginęła, 24 zostały ranne. Policjanci odnotowali także 193 kolizje. Niepokojące są również wyniki kontroli trzeźwości. W ciągu 5 dni funkcjonariusze zatrzymali aż 98 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Przez cały długi weekend na drogach województwa pracowały wzmożone patrole ruchu drogowego. Policjanci kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów czy trzeźwość kierowców. Mimo licznych kontroli i policyjnych apeli, statystyki pokazują, że niestety wielu uczestników ruchu wciąż lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. 44-letni kierowca trafił do szpitala po tym, jak jego Volkswagen dachował w rowie na drodze krajowej numer 17 w Krasnymstawie. Do tego wypadku doszło wczoraj około godziny 8. Mężczyzna jechał od strony Zamościa. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn nagle zjechał na lewe pobocze. Potem auto wpadło do rowu. Poszkodowany kierowca to mieszkaniec gminy Sitno. Policjanci potwierdzili, że był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Mundurowi zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków tego zdarzenia. Mija 200 dni od rozpoczęcia operacji Horyzont, w ramach której żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają ochronę infrastruktury krytycznej w całej Polsce. Działania prowadzone są wspólnie z Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Operację uruchomiono 21 listopada ubiegłego roku w odpowiedzi na rosnące zagrożenia dywersyjne i sabotażowe. Od tego czasu terytorialsi patrolują okolice linii kolejowych, mostów, wiaduktów, przejazdów oraz ważnych węzłów komunikacji. W działaniach wykorzystują m.in. sprzęt optoelektroniczny i bezzałogowe statki powietrzne. Pomagają monitorować teren i szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia. Wojskowi podkreślają, że współpraca służb przynosi konkretne efekty. W ramach działań prowadzonych równolegle z operacją zatrzymano m.in. obywatela Mołdawii. Ten uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym. Przy mężczyźnie znaleziono sprzęt elektroniczny, telefony oraz dokumenty w języku rosyjskim. Żołnierze WOT wspierali także działania służb po wykolejeniu pociągu towarowego przewożącego paliwo pod Warszawą. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu, kontrola dostępu do miejsca zdarzenia oraz wsparcie logistyczne. Operacja Horyzont została przedłużona do końca sierpnia. 8 czerwca 1946 roku ulicami Londynu przeszła wielka parada zwycięstwa, która upamiętniała triumf aliantów w II wojnie światowej. Wśród tysięcy uczestników znalazł się tylko jeden Polak, urodzony w Stołpiu Jan Stusie, tylko jeden Polak, urodzony w Stołpiu Jan Stangryciuk. Jego obecność była wyjątkowa.

0: walki o wolność ojczyzny. We wrześniu 1941 roku zgłosił się jako ochotnik do służby wojskowej, składając podanie w polskim konsulacie w Buenos Aires. Następnie drogą morską dotarł do Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w wojskach pancernych, jednak wkrótce został przeniesiony do polskich sił powietrznych, gdzie rozpoczął szkolenie na strzelca pokładowego. Przełomowym momentem w jego życiu okazał się 2 października 1942 roku. Podczas szkolnego lotu nawigacyjnego na bombowcu Wellington doszło do awarii silnika. Maszyna rozbiła się w miejscowości Wrighton i stanęła w płomieniach. Mimo śmiertelnego zagrożenia Stan Gryciuk próbował jeszcze ratować pozostałych członków załogi, jednak dwaj piloci zginęli na miejscu. On sam przeżył katastrofę, ale doznał bardzo rozległych poparzeń twarzy i dłoni. Po demobilizacji w 1948 roku zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. Przez kolejne lata pracował w Londynie. Był portierem hotelowym, pracownikiem przemysłu gumowego, a następnie przedstawicielem handlowym w branży elektrycznej. W tej ostatniej profesji przepracował 22 lata, pozostając aktywnym zawodowo aż do przejścia na emeryturę. Porucznik Jan Stan Gryciuk zmarł 22 października 1923 roku w Londynie w wieku 101 lat, spoczął na cmentarzu Gunnersbury. I jeszcze jeden wątek historyczny w dzisiejszym wydaniu magazynu. Od początku czerwca 1940 roku na terenie lubelskiego miały miejsce aresztowania i egzekucje w ramach akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Niemcy na swój cel wzięli m.in. ziemian, nauczycieli, polityków, lokalnych działaczy, również w Chełmie.
1: Pierwsza egzekucja miała miejsce 10 czerwca 1940 roku, kiedy to rozstrzelano w Komowej Dolinie kilkunastu więźniów, m.in. leśnika Józefa Czechowskiego. Również w czerwcu rozstrzelano 13 ludzi z Wierzbicy. Ta największa akcja, tak najbardziej kojarzona z Kumową Doliną, miała miejsce 3-4 lipca 1940 roku i ofiarami padły osoby aresztowane wcześniej w Krasnymstawie i w Chełmie.
0: Mówi Zbigniew Lubaszewski, historyk regionalista. Wśród zamordowanych na początku lipca w Kumowej Dolinie byli m.in. Tadeusz Tomaszewski, prezydent Chełma, Stefan Umiński, wiceprezydent miasta, Jerzy Stępniewski, nauczyciel gimnazjalny Jan Sztaba, dyrektor cukrowni w Rejowcu, Stefania Szwed, działaczka harcerska Wincenty Kociuba, poseł na Sejm Rzeczpospolitej czy Kazimierz Żurawski, lekarz i oficer Wojska Polskiego.
2: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
2: Bonito

0: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
0: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozup z Polskiej Akademii Nauk.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu społeczna agencja najmu. Bartosz Kądziołka.
4: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
5: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
4: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
4: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
0: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano. Niespokojny wieczór w aż 13 województwach dzisiaj. Upały, burze, silny wiatr, ulewy. A kiedy ten front już przejdzie przez nasz kraj, jutro zostawi temperaturę w okolicy 20 stopni. I także może padać, ale jutrzejsze opady nie powinny już być tak gwałtowne.
7: Bonton Radio. I wszystko gra. Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

na stałe. Tak więc parę minut po godzinie 20. Witam was w Pick Up Rap Show w Radiu Bonton. Zaczęliśmy sobie od przeboju PZ-a, Dom nad wodą. I zaczęliśmy sobie tym przebojem dlatego, że jakiś czas temu PZ stał się najpopularniejszym polskim artystą na Spotify'u. Prześcignął samego Matę. A przypomnijmy przecież, że PZ najmłodszy nie jest, więc pomimo wieku, pomimo stażu na scenie, dalej trzyma się bardzo dobrze. No i właśnie o tym dzisiaj chciałem pogadać. Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam was na definicję GOAT-a, bo właśnie dla mnie GOAT jest między innymi, a nawet chyba przede wszystkim, definiowany swoją długowiecznością, tym, że pomimo zmieniających się epok, trendów, pomimo przybywającego wieku w PESEL-u potrafi dalej się utrzymać na szczycie. No i tutaj właśnie PZ jest tego dobitnym przykładem. Jeszcze dwa przeboje od niego, a potem przejdziemy sobie do reszty. Co

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym. Moi znajomi palą z fifki, kręcą skręty, lubią duże kieliszki, fajne panienki. Co więcej, jestem gwiazdą, naprawdę duży format lubię, firmowe metki, imprezki w cudzych domach.

dzisiaj dominuje PZ, a jeszcze parę lat temu całkiem prężnie działał Bodixon. Od kilku lat już niestety mam wrażenie, jest to postać zapomniana, a totalnie niesłusznie, bo mówimy o człowieku, który od lat 90. prawie że do lat 20. XXI wieku wytrwał w różnych projektach głównie. Mówimy o człowieku, który przecież współtworzył chociażby Wzgórze Ja Patrzy, taką formację jak Gib Gibbon, był przecież w Gangu Albanii. No i taka ostatnia jego inicjatywa, która od blisko chyba już 3-4 lat niestety nie wypuściła już nic takiego znaczącego, no to przede wszystkim był on ojcem Chillwagonu i potrafił się naprawdę bardzo ładnie przez te wszystkie lata utrzymać i pokazywał, że jest on, pomimo tego, że stary znowu rocznikowo, no to młody duchem. Tak więc w Pick Up Rap Show jego dwie formacje, czyli Chillwagon oraz Wzgórze Ja Patrzę.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama.
3: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

Ten kawałek przed chwilą, który poleciał w Pika w Rapshow Radio Bonton, ja mam to co ty, oczywiście na samplu z Czesława Niemena. Wokół tego sampla zresztą swego czasu było bardzo dużo kontrowersji, bo też Niemenowi niezbyt się spodobało wykorzystanie jego utworu. Natomiast mówimy tutaj o wspólnym kawałku zarówno Wzgórza, jak i Warszawskiego Deszczu z Tedem w składzie. No i Tede też będzie kolejnym przykładem naszym dzisiejszym. To jest chyba taki, powiedziałbym, najbardziej jaskrawy przykład, chociaż nie tak długi, bo aktualnie, no jeżeli chodzi o Tedzika, no to głównie słychać o jakichś jego bifach, czy o troszeczkę bardziej pozamuzycznych sprawach, niż koniecznie o tym, co robi w myśl muzyki takiej stricte poza bifami, na przykład jego albumy. Chociaż krążek na 20-lecie Essendy Mylfon zapowiada się całkiem sympatycznie, muszę przyznać. Natomiast niestety Tedego na przełomie pierwszej i drugiej dekady naszego wieku dopadła infamia. A infamia była spowodowana tym, że wmieszał się on w beef z Ryśkiem Peją. Prawdopodobnie największy beef w historii polskiego hip-hopu. Można dzisiaj dyskutować, kto wygrał ten beef. No myślę, że psychologicznie i w myśl jakby zniszczenia drugiego przeciwnika, no to tutaj Rychu wygrał zdecydowanie, no bo potem Tede miał anulowane koncerty, przez długi czas nie mógł powrócić w łaski słuchaczy. To się zmieniło wraz z albumem Eliminati, który zrobił wraz z Sermichem i potem przez lata tak naprawdę korzystał z tego, że się w końcu odkuł. I tak gdzieś mniej więcej do jego krążka Skirt to jakoś trwało, potem troszeczkę ten temat trapu, ten temat New Schoolu troszeczkę jednak został przez niego przegrzany, ale całkiem przytomnie muszę przyznać, zdecydował się na zwrot w kierunku swoich starszych krążków i gdzieś w nawiązaniu do nich robił całkiem udane projekty.

a już teraz w Pick-up Show jeszcze jedna postać z Polski, czyli Fish, F-I-S-Z, raper też z Warszawy, też raper, który działał gdzieś chyba od końcówki lat 90. razem ze swoim bratem Emadę, oczywiście obaj synowie legendarnego Wojciecha Waglewskiego z formacji WW. Fish jako jeden z prominentnych graczy Asphalt Records z początku lat 2000, obok chociażby Oestera czy Łony, i tak sobie gdzieś ten temat ciągnął. W przełomie gdzieś tam tej dekady troszeczkę przerzucił się na bardziej brzmienia, powiedzmy, w kierunku rocka, w kierunku jakiejś alternatywy. Całkiem udanie radził sobie na tym rynku fonograficznym. Te jego wspólne nagrania z bratem na produkcji w ramach projektu Fish Emadę Tworzywo całkiem ładnie sobie banglały. No i gdzieś w ostatnich latach zwłaszcza wrócił sobie troszeczkę do tych brzmień rapowych, troszeczkę, przynajmniej jeżeli chodzi o swoją artykulację. Ktoś by mógł się pokłócić, że Fish nigdy nie był w jakimś totalnym piku. Nie był taką bardzo dużą i

Czasami czuj się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe kurczaki.

ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Tymczasem, kochani, my się przenosimy za granicę w Pick of Rap Show w Radiu Bon Ton. Przed nami dwa przykłady. Jeden troszeczkę mniej oczywisty, drugi jednak bardziej, i od tego drugiego sobie zaczniemy, czyli LL Cool J, który od praktycznie początku wytwórni Def Jam w środku lat 80. działał prężnie przez lata 80. Gdzieś tam wtedy wydał, pamiętam, kawałek I Need Love. Pierwszy chyba taki kawałek rapowy, który chwycił za serca panie. To był pierwszy raper dla pań. No w końcu Ladies Love Cool James. Taka jest jego pełna ksywka. No potem miał odkucie w postaci kawałka Mama Knock You Out. Później przez lata 90. 2000. Bardzo fajne przeboje R&B też wypuszczał między innymi. Tam był między innymi kawałek z J-Lo na którejś jego płycie. I gdzieś do środka tych lat 2000 sobie całkiem ładnie radził. Te jego przeboje latały po radiach. Potem troszeczkę było jednak gorzej. W 2008 roku, jeżeli pamiętam, wydał taki niezły, udany projekt. Potem przez lata długa przerwa, aż w końcu parę lat temu wydał swój kolejny projekt rapowy, taki jego powrót na produkcji Q-Tipa. Całość była zrobiona i pomimo tego, że nie jest to już ten jego pik taki totalny, to pokazał on, że pomimo tych lat na scenie dalej utrzymuje niezmiennie dobry poziom, który też trafia do współczesnego słuchacza.

No a na koniec mój ulubiony przykład, mój osobisty, czyli trio Beastie Boys, też od lat 80. przez kolejne lata tak naprawdę. To jest też taki fajny przykład, gdzie oni nawet utrzymali ten swój taki oryginalny styl z lat 80. i konsekwentnie go szlifowali i tłumaczyli na kolejne dekady w hip-hopie. I pomimo tego, że 2010-2011 rok, kiedy wydali Hot Sauce Committee, no to już nie był ich pik, no to mimo wszystko dalej utrzymywali bardzo dobry poziom, też jakąś rozpoznawalność w środowisku hip-hopowym też. I to było dla mnie niesamowite w ogóle, że oni przez tyle lat potrafili się trzymać na topie. No i do tego roku gdzieś 2011-2012 się trzymali, dopóki tragicznie nie straciliśmy w wyniku choroby MCA. No i niestety potem trio się rozpadło, ale pozostawiło po sobie niezwykle udane dziedzictwo.

Na koniec jeszcze No Sleep Till Brooklyn, oczywiście klasyk Beastie Boys i ja się dzisiaj z wami już żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję wam za dziś. Janek Zieliński, Pika Warab Show, Radio Bonton.

0: Wielki Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bon Ton.
1: Bon Ton Radio. I wszystko gra. Bon Ton Radio. 104,9 FM.
2: Zatrzymania w sprawie korupcji w gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
4: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
2: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20.15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 centymetry, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
5: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
2: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił. Burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr, szczególnie na południu Polski. Tak wygląda dzisiejszy wieczór i tak może być jeszcze w nocy. A jutro powinno być już spokojniej, chociaż najbliższe dni mają być deszczowe. Pojutro raczej już bez burz, a temperatura około 20 stopni.

0: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
1: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze, 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Beniamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
2: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
0: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
3: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu-trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
0: Wystawy kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów. W nocy może być deszczowo w wielu miejscach kraju. Na wschodzie i na południu możliwe jeszcze burze. Na jutro ochłodzenie. Front przeszedł burzowy, zostawi nam temperaturę około 20 stopni maksymalnie. I w ogóle przyszły tydzień ma być dość deszczowy. Choć znowu nie aż taki zimny.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.